0: nel Radio Słupca.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo!

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Zostawia nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

wpadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour.

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszy magazyn reporterów, a w nim porozmawiamy m.in. z trenerem drugoligowej Słupczanki.
6: Tutaj presji ze strony tutaj zarządu, prezesa nie ma.
5: Zaczynamy jednak od sytuacji związanej z oświatą w naszym mieście. Nie zamierzamy zamykać przedszkola Jarzębinka, zapewnia burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To odpowiedź na obawy rodziców dzieci uczęszczających do miejskiej placówki, którzy skierowali do urzędu pismo, w którym domagają się konkretnych informacji dotyczących przyszłości tej placówki. Jednocześnie sprzeciwiają się ewentualnej likwidacji tego przedszkola. Ta sprawa wróciła podczas ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy radna Katarzyna Rybicka pytała o politykę oświatową samorządów w obliczu spadającej liczby urodzeń. Wspomniane obawy rodziców pojawiają się w momencie, kiedy nasze miasto mierzy się ze spadkiem liczby urodzeń. Jak wskazywała podczas sesji radna Katarzyna Rybicka, w 2020 roku urodziło się 119 mieszkańców miasta, a w ubiegłym roku już tylko 73. To spadek o blisko 39%. Radna pytała również, czy utworzenie w 2021 roku kolejnego przedszkola na prawach publicznych było uzasadnione w kontekście zmian demograficznych.
7: Będziemy robić wszystko, żeby te przedszkola nasze funkcjonowały. Potrzebne są też tu pewne regulacje, które wpłyną na to, żeby samorząd mógł rekrutować dzieci z większego obszaru niż tylko powiat słupecki. Wtedy nam też to pomoże, bo będziemy mieć dofinansowanie do każdego dziecka, które uczestniczy w naszym przedszkolu. Bardzo nam zależy, żeby nasze dzieci miały jak najlepsze warunki. Co do powstania przedszkola kreskówka, to było też to przedszkole podstawowe w takim momencie, kiedy ta demografia była na zupełnie innym poziomie i też myślę, że nikt nie był w stanie wtedy przewidzieć, że nagle ona też spadnie, bo to nie jest temat, który mogą analitycy przewidywać, jakie będzie zapatrywanie społeczne i w jakim kierunku nasze społeczeństwo będzie szło, czy będzie to bardziej temat związany z tym, że ta ilość dzieci się zmniejszy czy zwiększy.
5: Burmistrz przypomniał również, że ewentualna likwidacja nie jest decyzją, którą samorząd może podjąć z dnia na dzień. Zapewnił, że miasto nie planuje zamknięcia Jarzębinki, a rodzice mają otrzymać pisemną odpowiedź na swoje pytania.
7: My tutaj stosowną odpowiedź do rodziców przedszkola Jarzębinka wystosujemy. Ona będzie oparta na gruntownej analizie i pokażemy, jak ta sytuacja faktycznie wygląda, no i jak będziemy chcieli podejmować kolejne kroki. I to, co powiedzieliśmy na ostatniej komisji, to nie jest rzecz, którą nagle my siadamy i podejmujemy decyzję, że jest przedszkole zamykane. To jest proces, który przechodzi przez kuratorium oświaty. To są działania długofalowe, nieznienacka, więc przedszkole Jarzębinka w tej chwili istnieje i na razie nie myślimy o tym, żeby je zamykać i oby te nabory były większe niż zakładamy, nawet pesymistycznie. Dziękuję bardzo.
5: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zgodnie z zapowiedzią na naszej antenie zagości piłka nożna. Piłkarki drugoligowej Słupczanki Cargill Słupca mają nowego trenera. W obecnej kampanii zespół jako pierwszy trener prowadzi Waldemar Przysiuda. Z nowym trenerem Słupczanki porozmawialiśmy o początkach jego pracy w klubie, pierwszych meczach, a także o celach stawianych przed zespołem na ten sezon. Mówi trener zespołu Waldemar Przysiuda.
8: To znaczy nowe wyzwanie, bo po raz pierwszy pracuję z
6: dorosłą, dojrzałą drużyną kobiet. Musiałem się troszeczkę też nauczyć pracować z kobietami przede wszystkim, ale tutaj ja widzę, troszeczkę się tego obawiałem, ale po pierwszym tygodniu już myślę, że normalnie funkcjonuje to tak jak z mężczyznami. Było ciężko na początku, ponieważ zespół wprawdzie nowy, dużo nowych młodych dziewczyn było, trzeba sprawdzić, przetestować, jak wyglądają, ale pomalutku się zaczęło układać.
5: To nie pierwszy raz, kiedy ma pan okazję pracować w Słupcy. Wiele lat temu prowadził pan zespół SKP.
6: Tak, w Słupcy byłem, można powiedzieć, dwa razy wszedłem już wcześniej do tej samej rzeki, bo za pierwszym razem trenowałem seniorów pierwszą drużynę przez rok. Później miałem propozycję z pierwszej ligi, tutaj z panem prezesem Nadgrodkiewiczem dogadaliśmy się, że skorzystamy z tej propozycji do Warty Poznań. Do Warty poszedłem do pierwszej ligi jako asystent trenera Czesława Owczarka, i tam z panem Jakubem Pyżal akurat tak wyszło, że coś się wydarzyło, że od sprzątaczki po dyrektora sportowego wszystkich pozwalniał, i dostałem od razu propozycję do Słupcy, że jak mam taką ochotę, to żebym wrócił. No i wiadomo, ja miło wspominam do dzisiaj SKP Słupca i nie wróciłem.
5: Wróćmy do Słupczanki i początku sezonu w wykonaniu zespołu. W pierwszych dwóch meczach musieliście uznać wyższość rywalek. Na inaugurację wyjazdowa porażka w Warszawie, a potem minimalna przegrana z legionistkami.
6: Do KPP Warszawa pojechaliśmy, nie ukrywam też, to był taki nasz pierwszy mecz. Wiadomo, że ten skład pierwsza jedenastka kształtuje się tam gdzieś po trzecim, czwartym meczu. Nie ukrywam, że pojechaliśmy też osłabieni, brakowało nam trzech ogniw dziewczyn, które już miały doświadczenie na poziomie drugiej ligi. I te przy takiej drużynie jak KPP Warszawa, gdzieś to słabsze ogniwo było widać. I te nasze słabości po prostu były obnażone i byliśmy, drużyna wiedziała, że byliśmy słabszym zespołem. Porażka się nam, nie powinno jako trener mówić, że się należała, ale byliśmy słabsi. No ale do 80 minuty remisowaliśmy 1-1 i mogliśmy to wywieźć, ale gdzieś tam nam brak tego może doświadczenia, brak koncentracji. W 80 i w 82 przez 2 minuty straciliśmy bramki i no niestety przegraliśmy, ale byliśmy świadomi, że byliśmy słabsi. Natomiast z Legią Warszawa uważam, że byliśmy lepszym zespołem. No i gdzieś ta nasza skuteczność nas zawiozła. No, skuteczność skutecznością, ale te błędy, które popełniliśmy w 87 i w 90 minucie, to naprawdę przedszkolne błędy. No i taka drużyna jak Legia wykorzystała to, gdzie no tutaj akurat miałem duże pretensje za brak koncentracji przy stałym fragmencie i przy tej bramce na 3-3 też gdzieś to zawiodło. Ale potencjał, jak cały czas mówię i twierdzę, że w tej drużynie jest, no ale musimy się zgrywać, jest można powiedzieć pół nowej drużyny.
5: Po tych dwóch porażkach można powiedzieć, że zespół złapał wiatr w żagle. Odnieśliście dwa przekonujące zwycięstwa.
6: Tak, w tych dwóch meczach podkreślałem też, że byliśmy dominującą drużyną na AZS-ie w Warszawie. Myślę, że w pierwszej połowie też mogliśmy już, może nie rozstrzygnąć, ale mogliśmy parę bramek strzelić i gdzieś ta nasza skuteczność znowu zawiodła. W drugiej połowie byliśmy na pewno lepszym zespołem i w drugiej połowie potwierdziło to naszą wyższość i dominację w tym meczu. Ale wiadomo, piłka się cechuje swoimi prawami, piłka nożna szczególnie, że jakiś stały fragment przypadkowy, gdzieś rzut wolny, byśmy stracili bramkę i ciężko wtedy było odrobić. Wyszkowem było widać po pierwszej połowie. Nie wiem, czy nam w pierwszej połowie Wyszków zagroził, czy doszedł do naszej szesnastki. No ale znowu ta skuteczność, gdzie dochodzimy, to mnie cieszy najbardziej, że my dochodzimy do sytuacji i to nie były sytuacje jakieś tam 50%, tylko to były naprawdę 100% sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. No i musimy to na pewno to poprawić. Jeżeli chodzi o rozegranie piłki od tyłu, no to ja byłem bardzo zadowolony. Chociaż Wyszków nie był takim przeciwnikiem, wynikiem na pewno jak KPP Warszawa czy Legia Warszawa.
5: I już na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać pana, jakie cele stawiane są przed zespołem na ten sezon?
6: Ja tutaj presji ze strony tutaj zarządu, prezesa nie ma. Są świadomi tego, że jest zespół do ogrywania, aczkolwiek nie będziemy się cały czas tłumaczyć, że my musimy się zgrać, że jest, ja to co powiedziałem, jest potencjał w tej szatni i tylko te młode zawody podchodziły. Ja widzę, że z meczu na mecz one też zgrywają się z zespołem, z tymi doświadczonymi zawodniczkami. Jeżeli poprawimy skuteczność w ofensywie, a uchronimy się przed jakimiś naprawdę przedszkolnymi wpadkami w obronie, to jesteśmy w stanie, ja myślę, że w pierwszej trójce, gdzie nam to też powtarzali trenerzy, trenerki tutaj z Warszawy, no to cieszy, że jak ktoś przychodzi i mówi, że fajnie gramy w piłkę, to mi się, to jako trenerowi mi się to podoba, jestem dumny z tego, że jakaś praca i że tutaj zawodniczki nasze zaczynają to pomalutku rozumieć, bo z tego, co też ja widzę z meczu na mecz, to co chciałbym, żeby dziewczyny grały, to zaczynamy grać. Poprawimy tylko skuteczność i mówię, na presji ze strony zarządu cele są takie, żeby jak najlepiej grać, żeby nas to cieszyło, no i przynajmniej na jesień osiągnąć jak najwyższe miejsce w tabeli.
5: To był trener Słupczanki Kargil Słupca, Waldemar Przysiuda. A na koniec naszej audycji zaglądamy do Giewartowa, gdzie przy jednym z lokali gastronomicznych w sąsiedztwie miejscowej plaży powstała Wioska Dyniowa. Oddajmy głos naszemu rozmówcy.
8: Michał Maćkowiak. Pierwszy raz w tym roku podjęliśmy próbę stworzenia takiego miejsca z jesiennym klimatem. Bo jak dobrze wiemy, jesień w Polsce kojarzy się dosyć negatywnie. My stwierdziliśmy, że wyjdziemy naprzeciwko temu i postaramy się stworzyć coś pięknego, coś niebywałego, coś, co spowoduje, że troszeczkę te promienie słońca jeszcze letnie będą nam przypominały i mówiły, jaka ta nasza Polska potrafi być piękna również jesienią, i pomysł na taką Wioskę Dyniową właśnie w ten sposób powstał.
5: Co tutaj możemy zobaczyć w tej Wiosce Dyniowej?
8: My przede wszystkim skupiliśmy się, no tak jak sama nazwa wskazuje, na tej dyni. Jest jej tutaj sporo, wbrew pozorom to są prawie 2 tony, które tutaj w różny sposób ulokowaliśmy. Są to i tradycyjne, i takie ozdobne, także jest tego sporo. Mieliśmy taką koncepcję stworzenia wioski, czyli gdzieś tam poszliśmy w takie klimaty wiejskie, mam tu sporo słomy, siana, gdzieś tam w tym wystroju z mieścinek zrobiliśmy, mamy taki piękny, zabytkowy traktorek, który też jest gdzieś tam udekorowany na początku naszej wioski, też cieszy się popularnością wśród najmłodszych przede wszystkim, gdzie można sobie zrobić fajne zdjęcie. Mamy taki wózek wystawniczy, gdzie idealnie się nadaje właśnie do takich pojedynczych sesji. Mamy kółko i krzyżyk na sianie z dyniami, no i taką wizytówką, myślę, tej wioski jest ta duża ścianka z fotelami, która gdzieś tam idealnie się komponuje do jakichś tam portretowych zdjęć i tak dalej.
5: Dokładnie, i oprócz dyni na tej ściance możemy zobaczyć też obrazy.
8: Tak jest, mamy obrazy, gdzieś tam wszystko, co w tych kolorach jesieni, w tym rudym, brązowym, zielonym, gdzieś tam nam się tu dobrze skojarzyło, jest sporo kukurydzy, jest sporo tych motywów leśnych, no gdzieś tam w taki sposób chcieliśmy to połączyć.
5: Chciałbym zapytać, jak długo trwało przygotowanie tego całego miejsca, tej wioski, ile czasu to zajęło?
8: Znaczy, ja mówię za wszystkich, którzy w tym projekcie brali udział, bo ja jestem tylko tak naprawdę jedną z osób i może nawet nie głównym wykonawcą, bo tutaj nasze dziewczyny, które gdzieś tam ten zamysł miały, byśmy raczej panowie taką siłą roboczą, że tak powiem, a tutaj taką kreatywną i artystyczną częścią zajęły się nasze panie. No gdzieś tam od projekt zajął nam same tworzenie, złożenie wszystkiego i tak dalej około tygodnia. Aczkolwiek no gdzieś ta koncepcja, burza mózgów trwa troszkę szybciej, gdzieś tam różnego rodzaju zakupy i tak dalej. No ta część najtrudniejsza, czyli samo powstanie, no trwa około tygodnia, nie cały tydzień.
5: Te dynie, proszę powiedzieć, jak rozumiem, tutaj pochodzą od lokalnych dostawców i rolników. Zgadza się?
8: Tak jest, od lokalnych dostawców. My mieliśmy jednego dostawcę z okolic Witkowa, który udało nam się tutaj przy współpracy te wszystkie rodzaje u niego tutaj zakupić.
5: Jesteśmy też w bardzo fajnym miejscu, bo znajdujemy się tuż przy plaży nad jeziorem w Giewartowie, także miejsce idealne na jakiś jesienny spacer przy dobrej pogodzie, no i też dobre miejsce, żeby zajrzeć właśnie do waszej wioski dyniowej.
8: Tak jest, znajdujemy się nad jeziorem Powickim, na najpiękniejszym jeziorze w Polsce, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy w Giewartowie, jesteśmy przy samej plaży, przy malowniczej marinie, przy lokalu, gdzieś tam z bardzo fajnym widokiem na to właśnie piękne jezioro. Liczymy na piękną, złotą jesień. Mamy nadzieję, że będzie nas pogoda rozpieszczała i wtedy będą Państwo mogli w pełnym wymiarze zobaczyć, jak ta wioska się prezentuje.
5: Jak długo będzie można cieszyć oko tą wioską?
8: Planujemy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wioska będzie w takim formacie gdzieś do połowy października, może do końca października. No mówię, dużo jest to czynników atmosferycznych, tych zależnych. Ważne podkreślenie jest to, że wioska w takim pełnym wymiarze funkcjonuje w soboty i niedzielę, w godzinach otwarcia lokalu, a na sesje jakieś tam prywatne też zapraszamy do ewentualnego umawiania się, ale w takim pełnym wymiarze to jest sobota, niedziela.
5: To był jeden z pomysłodawców powstania wioski dyniowej w Giewartowie, Michał Maćkowiak. A w tej części naszego magazynu to wszystkie tematy, jakie dla Was przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji zajrzymy do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.
10: Ten rok będzie taki troszeczkę może inny w naszej instytucji z uwagi na to, że pojawiają się przede wszystkim nowe propozycje dla najmłodszych.
5: Na początku naszej audycji zaglądamy do wrześni. W ostatnim czasie w ręce policjantów wpadł mężczyzna, który znęcał się nad rodziną. O szczegółach tej sprawy mówi aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.
11: 27 sierpnia mieszkanka Wrześni złożyła zawiadomienie o znęcaniu się nad nią i jej kilkuletnim synem. Oprawcą tej rodziny miał być mąż, który po spożyciu alkoholu zmieniał się nie do poznania, a z relacji kobiety wynikało, że pił prawie każdego dnia. Kumulacja dwumiesięcznej przemocy fizycznej i psychicznej doszła do granic wytrzymałości, przez co 41-latka musiała poszukać pomocy dla siebie i dzieci. Wyzwiska, obrażanie, poniżanie oraz uderzanie po ciele były codziennością w tej rodzinie. Ten koszmar się zakończył 28 sierpnia, kiedy to policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 44-latka, który oczywiście był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wskazało na wynik 0,70 promila alkoholu we krwi. Po wytrzeźwieniu mieszkaniec Wrześni usłyszał zarzut znęcania się nad kilkuletnim chłopcem oraz nad swoją żoną. Ważnym aspektem przestępczego działania 44-latka jest fakt, że popełnił swoje czyny działając w tzw. multirecydywie, co oznacza, że będąc już wcześniej skazany za podobne przestępstwo, odbył zasądzoną karę pozbawienia wolności i ponownie dopuścił się w okresie 5 lat umyślnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na sporządzenie prokuratorskiego wniosku o tymczasowy areszt, do którego przychylił się sąd. Teraz najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie, co w szczególności pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dla rodziny 41-latki.
5: To był aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zmieniamy temat i zaglądamy do Słupcy. Miejscowy Miejski Dom Kultury to nie tylko koncerty, wydarzenia, ale także zajęcia stałe, które co roku cieszą się sporym zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak i tych nieco starszych. O tym, jak wygląda oferta zajęć stałych oraz jakie wydarzenia zaplanowano na najbliższe tygodnie i miesiące, o tym wszystkim opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak.
10: Okres powakacyjny w Domu Kultury to tak naprawdę ten moment, kiedy przede wszystkim wszyscy młodzi ludzie ponownie zaczynają się u nas pojawiać, wypoczęci po tej przerwie wakacyjnej, ale to również taki moment, kiedy rodzice poszukują dla swoich pociech, dla dorośli nowych propozycji. To też taki troszeczkę moment, powiedziałabym, nieco chaotyczny, ponieważ ściśle współpracując ze szkołami, z jednostkami oświatowymi, mamy pełną świadomość, że szczególnie wrzesień jest takim gorącym miesiącem, kiedy te wszystkie zajęcia, plany lekcji i cała ta struktura życia na najbliższe miesiące jak gdyby uzyskuje jakiś taki ostateczny kształt. My staramy się jak najbardziej w te ramy i przedziały czasowe wszelakie wpisać i spróbować przede wszystkim tam odnaleźć z tym, co proponujemy dzieciom, co proponujemy młodzieży. I analogicznie będzie również w tym roku i powiem szczerze, że ten rok będzie będzie taki troszeczkę może inny w naszej instytucji z uwagi na to, że pojawiają się przede wszystkim nowe propozycje dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży, więc mam nadzieję, że one będą szczególnie atrakcyjne, ale również będziemy kontynuować pracę w tych grupach, które od lat cieszą się niegasnącą popularnością i tak naprawdę stały się już naszym takim sztandarowym wyznacznikiem, żeby nie powiedzieć wręcz wizytówką tego, co na co dzień robimy. Stąd też ostatnie takie prace przygotowawcze do ostatecznego kształtu tych naszych zajęć, ale już teraz mogę zaprosić wszystkich mieszkańców Słupcy, przede wszystkim dzieci, młodzież, ale co za tym idzie również ich rodziców, zachęcić do odwiedzenia naszych stron internetowych, do naszego również profilu na Facebooku, gdzie można wszystkie te takie informacje pozyskać w bezpośredni sposób, ale oczywiście zachęcam również do bezpośredniego kontaktu z nami, odwiedzin czy chociażby wykonania telefonu. A jest po co, z uwagi chociażby na to, że coś, co sprawiło nam ogromną radość, to już 17 września tutaj na ziemi słupeckiej pojawi się fantastyczna szkoła tańca Rewolta. Mówię o tym nie bez kozery, bo wiem, że ta szkoła jest znana w środowisku rodziców, ale również w środowisku młodych ludzi, ale i dzieci. Szkoła ze świetną marką, ze świetną renomą. Wobec tego nie musimy już w tej chwili swoich pociech dowozić na zajęcia do odległych od Słupcy miejscowości. Zapraszamy do nas, do Miejskiego Domu Kultury. I tak jak wspomniałam wcześniej, wszelkie informacje szczegółowe dla osób zainteresowanych znajdują się na naszych stronach. Te zajęcia już niebawem ruszą i jestem przekonana, że z jednej strony będą się cieszyć ogromną popularnością, a z drugiej wiem też, że pewnie za parę miesięcy wszyscy będziemy mogli obejrzeć pierwsze owoce tych zajęć podczas naszych tutaj wydarzeń na terenie miasta kulturalnych, czy też innych okazji, gdzie nasi młodzi tancerze będą się mogli zaprezentować. Oczywiście w naszej ofercie nie zabraknie już sztandarowych zajęć przez nas, nazywanych szeroko jako ogólnie zajęcia plastyczne, ale to nie jest do końca tak, z uwagi na to, że tutaj nasza pani instruktor jest osobą tak wrażliwą i tak bogatą w różnorodne pomysły, a przede wszystkim techniki, czyli nie ograniczamy się tylko do plastyki, ale jest to wszelkiego rodzaju rękodzielnictwo, papiero, plastyka i czasem po prostu wytwarzanie artystycznych, małych arcydzieł tak naprawdę z niczego, także tutaj też zachęcamy, mamy jeszcze wolne miejsca. Niestety, aczkolwiek w duchu cieszymy się, że aż tak wielkim zainteresowaniem cieszą się zajęcia studia piosenki, a więc to są indywidualne lekcje nauki śpiewu. Mówię niestety, dlatego że mamy w tej chwili pełną obsadę i jest to ponad 20 dzieci. Co za tym idzie, że to jest najlepszym dowodem na to, że te zajęcia są naprawdę bardzo popularne, ale i też wartościowe dla młodego człowieka. I takie też jest nasze przesłanie, aby to nie tylko była zabawa, ale również w znacznej mierze elementy edukacji w takiej luźniejszej, przyjemnej formie i mam nieodparte wrażenie, że to nam się tutaj udaje. No i oczywiście oferta dla osób dorosłych, a więc wracamy do tego, co kobiety szczególnie w szare, długie, jesienne wieczory lubią najbardziej, a więc warsztaty skrzydełkowania i z robótek na drutach. Nasza joga na krzesłach skierowana dla osób w wieku senioralnym tak naprawdę nawet w wakacje nie zrobiła sobie przerwy. Oczywiście grupy działały w jakimś takim troszeczkę ograniczonym, może liczebnie kształcie, ale przez cały czas pracowaliśmy. A teraz po prostu startujemy pełną parą i ponownie pełnych 6 grup zajęciowych już w tej chwili pracuje i spotyka się regularnie. I te wszystkie zajęcia, które do tej pory były tak naprawdę w naszym Domu Kultury dla osób dorosłych oferowane, one mają miejsce. Natomiast jest jedno wydarzenie, które szczególnie dla nas, dla historii naszego Domu Kultury, ale również dla mnie osobiście ma naprawdę niebagatelne znaczenie. To fakt, iż po 7 latach przerwy w działalności, po zawieszonej działalności. Przystąpiliśmy do intensywnych prac, prace trwały tak naprawdę przez ostatnich kilka miesięcy, ale już teraz we wrześniu poznamy pierwsze owoce i pokłosie tych działań, a mianowicie po 7 lat przerwy w działalności do życia wraca reaktywowany Miejski Chór Słupecki Kanon, który przypomnę, że na kartach historii miasta miał swoje złote karty i był taką wizytówką naszej Słupeckiej Warszawskiej Kultury. Niestety jego losy w pewnym momencie troszeczkę spotkały przeszkody na swojej drodze. Mam nieodparte wrażenie, że już za 2-3 miesiące wszyscy będziemy mogli zaprezentować pierwsze owoce również tej działalności i mieszkańcy miasta będą mogli z radością na nowo ten chór obejrzeć, ale przede wszystkim posłuchać. Także to takie nasze szczególnie ważne tutaj w historii Domu Kultury wydarzenie, bo tak naprawdę symboliczne na przestrzeni właśnie tych wszystkich lat i losów, jakie z tą formacją nasze miasto wiązało.
5: Oczywiście tutaj wszystkie szczegóły, tak jak pani wspomniała, na Facebooku, a teraz chciałbym przejść do tych najbliższych wydarzeń. Co takiego ciekawego zaplanowaliście, jeśli chodzi o wydarzenia, koncerty w Miejskim Domu Kultury na najbliższe tygodnie?
10: Myślę, że nie ma sensu, aby nasi mieszkańcy, ale i też mieszkańcy okolicznych miejscowości planowali jakieś dłuższe wyjazdy. Mam wrażenie i przynajmniej taką nadzieję, że wszyscy już są po sezonie urlopowym, bowiem warto odwiedzić nasze mury. Już w tej chwili zapraszam na premierę filmu bardzo już w tej chwili medialnie szeroko reklamowanego i omawianego, a mianowicie na najnowszą ekranizację naszej starej, poczciwej, klasycznej lalki. Więc uważam, że to będzie nie lada kąsek dla kinomanów, ale nie zabraknie również wydarzeń, tak jak pan redaktor wspomniał, koncerty, retransmisje, czy też spektakle teatralne. I już na przestrzeni najbliższych tak naprawdę 3 miesięcy tematy, którymi chciałabym państwa zainteresować, to zacznę może od tych retransmisji, ponieważ to w naszym kinie odbywać się będzie aż w 3 odsłonach, a mianowicie najnowszy koncert André Rieu i jego orkiestry Johanna Strauss Niech żyje Masterreich. I te koncerty w naszym kinie będą retransmitowane 10 września, ale również potem są 2 następne terminy, 8 października i 22 października. Także dla tych, którzy jeszcze być może te najbliższe dni mają w jakikolwiek sposób zaplanowane, zapraszamy w październiku. Również te retransmisje specjalnie dla państwa będą w naszym kinie emitowane. Natomiast na co z pewnością jeszcze warto zwrócić uwagę, to ta oferta koncertowa, która tutaj w ostatnich miesiącach też była dość intensywnie rozbudowana. Podobnie będzie również tej jesieni, szczególnie październik jest zdecydowanie nasycony tymi wydarzeniami kulturalnymi. 15 października chcielibyśmy państwa zaprosić i tutaj mamy już naprawdę ostatnie pojedyncze bilety na koncert Mała Italia, a więc największe włoskie przeboje. Już 3 dni później, 18 października koncert legendarnej grupy Partita ze starej płyty, a więc największe przeboje, przypomnę, zespołu, który do tej pory występuje w pełnym składzie osobowym, tym oryginalnym. Myślę, że będzie to nie lada gratka, szczególnie dla dojrzałego pokolenia, ale również dla tych, którzy być może mają jakieś wspomnienia z młodości właśnie związane z tym zespołem. Ale październik to również wydarzenia o charakterze bardziej teatralnym. 23 października zapraszamy na przesympatyczną komedię opartą tak naprawdę na niedawnym hicie kinowym Seks dla opornych, więc myślę, będzie wesoło, co sprawia, że te jesienne miesiące nabiorą nowego, takiego jeszcze słonecznego blasku. I idąc tropem właśnie dobrego humoru, 15 listopada gościć na naszych deskach będziemy kabaret Czesław z ich najnowszym programem A Dajcie Spokój. Tutaj też mamy jeszcze wolne miejsca, wobec tego serdecznie zapraszamy. No i docelowo grudzień, już w tej chwili wiemy, że zakończymy romantycznym spektaklem. Tak naprawdę będzie to komedia muzyczna Recepta na szczęście i myślę, że to będzie taki moment, kiedy naszych mieszkańców, naszych gości zaczniemy powolutku wprowadzać w ten klimat świąteczny i ten szczególny okres w życiu tak naprawdę chyba nas wszystkich.
5: To była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. A szczegółową ofertę naszego Domu Kultury znajdziecie na Facebooku i na stronie internetowej. Na koniec naszej audycji zajrzymy do słupeckiej oczyszczalni ścieków, gdzie prowadzone są prace związane z rozwojem

0: Sprawca przesłał projekty konstrukcyjne budynków dmuchaw, suszarni, osadów, gospodarki osadowej, piaskownika oraz projekt remontu budynku dmuchaw. Zakończyliśmy rozbiórkę złóż biologicznych, trwa rozbiórka osadników wstępnych i prace związane z wykopami oraz stabilizacją gruntów pod obiekty technologiczne. W najbliższym czasie planowane są prace związane z zakończeniem rozbiórki osadników wstępnych, przygotowanie podłoża gruntowego oraz rozpoczęcie prac fundamentowych pod budynek suszarni. Ponadto na ostatniej Radzie Budowy ustalono zakres remontów elewacji budynków. Ja tylko przypomnę, że łączna wartość projektu wynosi ponad 44,7 miliona złotych, z czego 19,5 miliona stanowią środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O kolejnych etapach realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Classic.
1: Dojechaliśmy wspólnie do piątku, przed mikrofonem Agnieszka Pędzik, dzień dobry, a piątek wita nas chmurami, dobrze, że nie deszczowymi, drogi są suche i jeszcze nie zapchamy samochodami, no może nie do końca, bo zwolnicie już na Krajowej 92 i na Sienkiewicza w Słupce też zdejmiecie nogę z gazu, ale nie jest źle i oby tak było jak najdłużej, szerokiej drogi.
2: Na początek dzisiaj wystarczą tylko dwa słowa. Nareszcie piątek i wszystko jasne. Podkręcamy tempo w Meloradiu i odpalamy dużo energetycznej muzy. To się wam przyda na pewno. Waldek Darłak, dzień dobry.

Galaxy The Kongs w Meloradio. Tak podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj piątek. Pewnie, że powiem wam to jeszcze ze 100 razy. Dzisiaj cały wszechświat ustawia się pod weekend, który z Melo zaczniecie oczywiście wcześniej, ale tak wcześnie, za 20 minut siódma, to jest dobry moment, żeby zacząć ten dzień razem z nami, zadzwonić do Meloradia i powiedzieć, że po prostu jesteście, że już nie śpicie i że jest dobrze. Albo będzie. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej. 3 poranne szoty mam dla was. No i do tego jeszcze dokładam melotorbę w zestawie takim do zgarnięcia od samego rana dzisiaj u nas. Kto będzie pierwszy, kto będzie szybki, kto pochwali się, że już nie śpi i że jest w świetnej formie i dobrze nastawiony na piątek. Czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie do Melo tak wcześnie rano. Torba do zgarnięcia dla was.

0: Chris Cross, Amsterdam, My Oh My w Melo Radio. Cześć, Violetta.
1: Cześć.
0: Cześć,
1: witam
0: cześć.
1: Serdecznie.
0: Cześć, cześć, witamy. Czym tam się można, Violetto, pochwalić, co? Z samego rana w piątek.
1: Oczywiście tym, że już nie śpię, to przede wszystkim,
0: jest
1: że jestem gotowa z pełną energią do działania ostatni dzień tygodnia i czekam na weekend. I oto już jestem w pracy, odpracowywuję wcześniejsze wyjście prywatne, także zwarta i gotowa do działania.
0: Wcześniejsze wyjście prywatne, też się zastanowiliście, o co chodzi? Poszalałaś jednym słowem.
1: Tak.
0: Ale to tak, że zaspałaś na cały dzień jeden do pracy?
1: Nie, nie, ponieważ my mamy system kwartalny, a niedługo kończy się miesiąc, więc trzeba do środy odpracować, jak się wyszło kiedykolwiek tam.
0: Ale
1: wcześniej,
0: fajnie.
1: Dlatego.
0: Jasne, czyli zaspałaś na cały kwartał, fajnie. Uwaga, Violetta, dla ciebie. Trzy szoty w melo mamy i uwaga, kawa gorzka czy słodka?
1: Słodka.
0: Deszcz czy śnieg?
1: Śnieg.
0: A jak się coś psuje, to naprawiasz czy wymieniasz?
1: Raczej naprawiam.
0: Dla ciebie, Viola. Torba Meloradia. Już pakujemy, już wysyłamy. Baw się dobrze dzisiaj w ten piątek.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Pa.
1: Serdecznie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Sigma, Nobody to Love w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. To jest dobry numer dla tych wszystkich, którzy dzisiaj mogą sobie powiedzieć: kurczę, pierwszy raz w tym sezonie chyba lekko zmarzłem z samego rana. Dopiero? Już za 7 minut siódma, no? Jak tam w newsach? Gorąco pewnie.
1: A w newsach, czy ja wiem, czy tak bardzo gorąco, raczej zimno za oknami, ale... będzie gorąco w Krakowie, bo dziś ostatni dzień kampanii wyborczej.
2: A już o siódmej zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High w Meloradio. A jakie wyniki na termometrach? O tym już za chwilę w Meloradio. Za 6 minut już siódma rano.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Akcje od piątku do niedzieli. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, tylko 16,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Soczyste podudzie z kurczaka w supercenie 6,59 za kilogram. Codziennie dostarczamy świeże warzywa, owoce oraz mięso. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
4: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, duże okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i surówka z marchewki 1,69 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Po reklamie. Pogoda.
12: Dość chłodno wita nas piątek w Słupcy. W okolicy 11 stopni pokazują termometry. Już najwyższa pora na jesienny płaszczyk czy kurtkę, a widziałam już nawet ludzi w kurtkach puchowych. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco wyższa, bo maksymalnie ma być 15 stopni. Słońce nad Słupcą wstało o 6.39, a zajdzie o 18.41, jednak nie będzie go dużo nad naszymi głowami. Przynajmniej weekend zapowiada się pogodny.
13: Mamy piątek i prawie 7 rano. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
14: Jeszcze dziś prokuratura może przesłuchać i postawić zarzuty nożownikowi z Jarosławia. 31-letni Ukrainiec w klasztorze sióstr benedyktynek śmiertelnie ranił jedną osobę, 4 trafiły do szpitala, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
15: Była to osoba, która nie była związana z klasztorem.
14: Wstępne badania wykazały, że mężczyzna był trzeźwy. Wczoraj wieczorem wojsko znów operowało w powietrzu, to z racji ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Działania skończyły się przed 6 rano. Alert RCB był ogłoszony dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. To przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Od północy będzie cisza wyborcza. W Polsce najszybciej na świecie przybywa osób ultrabogatych, tak twierdzi Puls Biznesu. To efekt umocnienia się złotego wobec dolara, wysokiej inflacji oraz szybkiego wzrostu gospodarczego.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: To już dzisiaj, to już teraz. Już mamy piątek, już możecie myśleć o tym, co będziecie robić wtedy, kiedy nie będziecie musieli robić to, za co musicie się wziąć teraz. Jest już siódma, Waldek Darwak. Siemanko, hej, podkręcamy tempo i inni gadają, my już gramy.

0: Kaskada w Meloradio Evacuate the Dance Floor. Na Dance Floor to my się będziemy wybierać oczywiście, bo skoro weekend przed nami, to dużo różnych fajnych rzeczy będzie się działo. No i my dzisiaj chcielibyśmy was właśnie zapytać o te fajne rzeczy, które zadzieją się. Takie fajne rzeczy na literę S. Słuchajcie, takie pytanie mamy dzisiaj. Albo na Eś. Co można robić na literę S fajnego w weekend? Albo na Ś. Co wam przychodzi na myśl? No, dajcie głos.
1: To czekamy, może być ciekawe.
0: Na meloradio.pl. Wbijajcie, czekamy na głosówki i wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć. Mówicie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się. To też fajne w Meloradio. Czekamy na was. Co fajnego w weekend można robić na literę S albo na Ś? Czekamy na głosówki.

0: Smolasty i Trips i duże oczy w Beloradiu. Co fajnego można w weekend robić na literę S, na S albo na ś? Co wam przychodzi do głowy? Oprócz tego, że można spać i się śmiać, albo na przykład śpiewać, można też spadać. Na przykład można z pracy. Słuchajcie, pracownik jednej z firm w Chile dostał wypłatę 330 razy większą niż powinien. Też
1: ładna
0: byście
1: premia.
0: No, facet przez pomyłkę dostał na konto wiele więcej niż powinien. Firma zorientowała się w błędzie, no i poprosiła go o zwrot. A co on na to? On powiedział: jasne, jasne. I zaraz po tym, jak powiedział jasne, jasne, to wziął i zniknął. Złożył wypowiedzenie i tyle go widzieli, no. Nie pytam, co byście robili na jego miejscu, ale wiem chyba. Ale pytam, co można fajnego robić na literę S. Wbijajcie na meloradio.pl, na S albo na ś. Dajcie znać, co wam przychodzi do głowy, bo my mamy fajny Melo Merch do zgarnięcia w zamian za te najlepsze, najfajniejsze pomysły. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. 20 po 7.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio w piątek rano. Co można robić na literę S? Może być też na ś. Fajnego w weekend. Można stwarzać problemy, ktoś napisał. Można się smyrać. Albo niekoniecznie się. Snuć plany można. No można, jasne, że tak. Strzelać fotki można. Albo fochy. To zależy, jak się weekend ułoży. Czekamy na wasze tekstówki, ale przede wszystkim na głosówki. Te nagrywacie oczywiście najfajniejsze na świecie. Czekamy, wbijajcie na meloradio.pl.
1: Można skakać przez przeszkody.
0: Można.

0: kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Muzyka i głos AI.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skoda.

0: Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Słuchajcie, gdybym tylko i wyłącznie miał stworzyć listę fajnych rzeczy, które można robić na albo to dzięki wam mamy tyle pomysłów, że dwóch weekendów by nie starczyło. Naprawdę, no. Dużo fajnych rzeczy można robić, dużo fajnych planów wy macie. Fajnie o tym posłuchać.
1: Na Liderkę S można serdecznie pozdrowić swojego szefa, wziąć urlop na żądanie w piątek i superowo rozpocząć weekend.
0: Super strategia, bym powiedział.
2: Na S weekend można jeszcze oczywiście sprzątać.
0: Czekam, no można, można.
3: Można spóźniać się.
4: Śpiewająco spędzać ten czas z Meloradiem.
0: Dobry pomysł.
5: Słoneczną sobotę smażę smaczne śniadanie.
0: Aha.
4: Można spacerować, sportowo się bawić, śledzie jeść.
0: Też można, no.
6: Siedzieć, bać, schabowego jeść.
0: Okej.
7: No, można zrobić skok bungee jumping. Pozdrowienia z Sycylii.
0: Dlatego pięknie. To... Sycylia, fajnie.
8: Na literę S w weekend można robić coś wspaniałego, czyli saunowanie. Najlepiej jeszcze z kimś fajnym, żeby było mokro, gorąco i przyjemnie.
0: No i słychać, że ktoś fajny to tam jest na pewno, nie?
9: Można sadzić tuję i to mnie właśnie czeka.
0: Można, można, można. Co jeszcze można?
8: A więc co można robić na literę S? Moim skromnym zdaniem można się seksić. Pozdrawiamy z Jersey, z Kamilem. Jej!
0: Już wiadomo, kto będzie miał najfajniejszy weekend.
10: No właśnie.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, to modelki włodarski. Każdy twój ruch, z każdym ruchem jesteśmy coraz bliżej weekendu i coraz bliżej newsów. To już za chwilę.
1: Małżeństwa bez względu na płeć uzyskają kolejne udogodnienia w Polsce. O tym za chwilę.
0: Za 8 minut będzie 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy i Can't Night w Melo. Za chwilę też sprawdzimy prognozę pogody na piątek. Posłuchajcie.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert, drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
20: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
19: Twoja definicja dobrego snu.
21: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
24: Włączamy niskie ceny.
25: Po reklamie.

0: Classic.
1: Jeśli jedziecie krajową 92, to obowiązkowe postoje czekają Was w Strzałkowie i to w obie strony. W samej Słupcy też poczekacie na 92 przed rondem Solidarności i przed Sienkiewicza. Na Sienkiewicza również trzeba zdjąć nogę z gazu. Momentami ciasno na Kościuszki, Trauguta, Kopernika czy Placu Szkolnym.

0: Poranek chłodny, choć nieco cieplejszy niż wczoraj. 11 stopni pokazują termometry w Słupcy. W najcieplejszym momencie dnia ma być 15, może 16 stopni. Na niebie przeważają chmury i tak ma być praktycznie przez cały dzień, choć niewielkie przejaśnienia nie są wykluczone. Więcej słońca za to ma być w weekend i będzie też cieplej. Temperatura przekroczy 20 stopni i padać nie powinno. Tak więc śmiało możecie planować weekend na świeżym powietrzu.
1: To już prawie ósma. Teraz newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
2: Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. Na każdym będzie tabliczka z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Ze znakowaniem spieszy się Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej, powiedzmy do tego 15 października.
2: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Osoby z transkrypcją aktu małżeństwa będą traktowane przez urzędy skarbowe tak jak inni małżonkowie, ogłosił to minister finansów Andrzej Domański. Osiągnęliśmy z prezydentem USA porozumienie w wielu kwestiach, tak mówi przywódca Chin. Xi Jinping nie zdradził jednak szczegółów. Pole magnetyczne Ziemi może wpływać na zdrowie i starzenie się. Takie wnioski płyną z badań naukowców nad muszkami owocówkami.
1: A ja wiem, co was bardzo mocno przyciąga, czyli zabawa Ostatnie Słowo, to już za chwilę będzie szansa się wykazać odpowiednio, a wcześniej my wykażemy się tym, że gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, siemanko, jest ósma.

0: Prawda jest taka, że ostatni raz w tym tygodniu jest szansa odpowiednio zadziałać, zadzwonić do nas i wziąć udział w naszej zabawie Ostatnie Słowo.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu i czekamy na wasze zgłoszenia. Dajcie nam słowo. Nawet ostatnie.
0: Czekamy teraz. Słuchajcie, jak lubicie dużo gadać, jak czujecie, że to jest wasz dzień, jak musicie sobie albo komuś coś udowodnić, to jest najlepszy moment i najlepsza chwila teraz. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę. A powalczycie oczywiście o super fajny Melo Merch. Są skiety i Melo Torba do zgarnięcia.

0: Felixia, The Book of Love w Meloradio. Podkręcamy tempo, mamy piątek, mamy już 18 minut po 8 i mamy naszą nową zabawę. Ostatnie słowo. I mamy też zawodników, jest Aneta, która z pracy gdzieś tam się schowała i dzwoni do nas. Cześć Aneta.
1: Hej.
0: Hej, hej, hej. I jest też Łukasz. Łukasz to cały czas jest w pracy, bo Łukasz to na JBG, jak to mówi. Siemanko Łukasz.
2: Witam serdecznie wszystkich.
0: Cześć, cześć. Łukasz powiedział przed chwilą, że on to lubi działać pod presją. Łukasz, sprawdzimy to za chwilę, no nie? Słuchajcie, w tej zabawie za chwilę podam wam kategorię, z której musicie mówić słowa. Zasady są takie, słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Jedno słowo Aneta, jedno Łukasz. Znów Aneta i znów jedno Łukasz. Kto powie więcej słów, ten wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę. Na wszystko macie 20 sekund. Wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Dobra, jakie skupienie, wyluzujcie się, piątek mamy, to zabawa jest,
2: słuchajcie.
0: Luzik, no to uwaga. Jestem ciekaw tego starcia, słuchajcie, damsko-męskiego, bo kategoria dzisiaj, uwaga, zacznie tylko dodam Aneta pierwsza, kategoria to, uwaga, kolory. Czas start. Słuchamy.
1: Czerwony.
2: Zielony.
1: Niebieski.
2: Czarny.
1: Żółty.
2: Biały.
1: Pomarańczowy.
2: Fioletowy.
1: Brązowy.
2: Granatowy.
1: Oliwkowy.
2: Purpurowy.
0: Koniec czasu!
1: Saledynowy.
0: Saledynowego już nie przesadzę, Aneta. Dobra, bo byśmy zaraz wchodzili w jakiś chabrowy szmaragd.
1: Dobra.
3: Saledynowy był i tak po czasie.
0: Słuchajcie, czekajcie, bo ja się zgubiłem, chyba 6-6
3: było. Dokładnie tak potwierdzam.
0: Wow, ale rewelacja. Łukasz, powiem ci, że niektórzy mogliby powiedzieć, to łatwe jest, ale zmierzyć się z dziewczyną w kolorach, stary.
2: Nie ma problemu, moja żona jest fryzjerką, także kolory dla mnie są znane.
0: Brawo, brawko, brawko. Za żonę pomogła, choć się jej nie było przy tobie. Słuchaj, Łukasz, pełne szapoba z mojej strony, szacun w imieniu, mówię teraz, męskiej populacji. 9 na 10 facetów nie miałoby szans w tym starciu z Anetą, a ty sobie poradziłeś, jest remis. Torba dla Anety, torba dla Łukasza, pakujemy, wysyłamy dla was, super piątku, trzymajcie się, dzięki. Ostatnie słowo. I tak jest u nas zawsze po 8, a energetycznie to jest zawsze, tak podkręcamy tempo w Melo. Pauza teraz.

0: Gwarancja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł. Z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów,

0: witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie. Meloradio Słupca.

0: Bambi w Belo. Za 17 minut będzie 9. Co robicie w restauracji zaraz po tym, gdy kelner przyniesie wam zamówiony obiad albo deser? Jeżeli wyciągacie telefon i robicie zdjęcie, to w niektórych miejscach możecie zostać skarceni za takie zachowanie.
1: Nie.
0: No, coraz więcej lokali próbuje walczyć z sytuacją, kiedy to danie stoi kilka minut, bo klienci urządzają sobie sesję zdjęciową. Pojawiły się pierwsze restauracje, które proszą klientów, żeby ci najpierw zjedli, a dopiero później zajmowali się telefonem, bo im jedzenie po prostu stygnie. I co, macie tak, że połowa galerii w waszym telefonie to zdjęcie obiadów?

0: Mega super, poniósł się ten numer. Amen. Easy bizu. All of my love, prosto z 30 Meloradia, najnowsze notowanie już dziś po 18, a wcześniej, bo za chwilę newsy.
1: A w tych newsach powiemy trochę o cenach paliw w tym tygodniu i być może w przyszłym.
0: Ała, za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Shinzai, Fire Fire. A jakie notowania na termometrach? O tym już za chwilę w najnowszej prognozie pogody w Meloradio.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wygenerowano z AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
22: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: Wiejskie życie ma smak!
22: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
23: Po reklamie. Trafik.
24: Just
0: jasno cały czas w wielu miejscach w Słupcy. Duży ruch jest na Krajowej 90 dwójce i w Słupcy przymusowe postoje czekają Was na Objazdowej i przy Sienkiewicza i przy Rondzie Solidarności i przy Rondzie Korbońskiego. Momentami też nieco dłużej poczekacie na Placu Szkolnym i na progu Taciasno. Pamiętajcie, że dziś dzień targowy, miejcie więc oczy dookoła głowy przy miejskim targowisku. Chmur za oknami w Słupcy i dziś jeszcze na rozpogodzenia nie mamy co liczyć, ale będą jutro, tak więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dobrą wiadomością jest też to, że nie pada i padać nie powinno. Temperatura na razie bez większych zmian, 11 stopni pokazują termometry, więc dość chłodno, a dodatkowo jeszcze wiatr nas chłodzi. W najcieplejszym momencie dnia ma być 15 stopni, za to w weekend będzie w okolicy 20.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Na początek instrukcja reagowania w razie ataku z powietrza. Resort Spraw Wewnętrznych opublikował ją w internecie. Będą też ulotki. Po ataku w Jarosławiu stan dwóch rannych osób jest ciężki. Jedna wyszła ze szpitala. 31-latek zaatakował wczoraj 5 osób. Jedna zmarła. Kończy się kolejny tydzień z wysokimi cenami na stacjach paliw w Polsce i wciąż jest zagrożenie podwyżkami, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Wypowiedź prezydenta Trumpa, który nie wyklucza zakazu eksportu oleju napędowego na rynki światowe.
2: Na razie ceny utrzymują się poniżej 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. Orki mogą traktować jachty tak jak dzieci zabawki. To wnioski z obserwacji biologów, dlatego mogą sprawiać wrażenie atakowania jednostek pływających.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
24: My już niedługo razem z Wami, z Marcin Gotowi, zaatakujemy weekend i będziemy dobrze się bawić. Tak jest plan i obiecuję go razem z Wami zrealizować. Waldek Darłak, siemanko, cześć. Jest 9:00.

0: Met hem zijn Becky Hill. Lens Control w Melo Radio. Ależ szeroko wjechał ten piątek. Ależ wam idzie dzisiaj od samego startu tego dnia. No i jeszcze w tej godzinie to my razem z wami weekend zaczniemy, więc szykujcie się już. A za chwilę też będzie przyjemnie, bo
1: serio?
0: Sobie o feriach porozmawiamy i o tym, gdzie można sobie powypoczywać fajnie. Fastboy w Melo teraz.

Lato za nami, ale dobrze, że zostają z nami takie gorące numery. Bryska i Lato w Melo. 17 po 9. Polacy są naprawdę szybcy, słuchajcie. Jesień przecież dopiero się zaczęła, no a ludzie już rezerwują miejsca na zimowe wyjazdy. To jest w sumie dobry pomysł, żeby człowiek się fajnie poczuł i nie tęsknił mocno za wakacjami. Od razu jak się skończyły, to cyk i następne wolne sobie organizować. Ferie odbędą się w trzech turach i jak na razie to w rywalizacji góry-morze zdecydowanie w Polsce wygrywają te pierwsze. Na wypoczynek w górach zdecydowało się już 70% osób z tych, które już wybrały sobie termin urlopu. I to zdecydowanie większe zainteresowanie tym kierunkiem niż w zeszłym roku. Może dlatego, słuchajcie, że ceny w niektórych miejscach są jak na razie niższe niż w poprzednim sezonie. Miutko. Jakbym tak, wiecie, miał w planie tydzień wolnego, to ja bym tam nie marudził. Morze, góry, jezioro, czy tam swój pokój po prostu. Wolne to wolne, nie? 17 minut po godzinie 9 w Melo, a my podkręcamy tempo. Jak nie macie jeszcze wolnego, to dobre info jest takie, że to już niedługo, bo przecież jeszcze w tej godzinie zaczynamy weekend z Meloradiem. Gordo! Już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym czasu może zabraknąć dzisiaj. Może wam zabraknąć baterii w telefonie na przykład. Czego jeszcze? No nie wiem, może kawy może wam zabraknąć. Ale nie może wam zabraknąć kasy przed weekendem. Od tego nas macie. Szybka kasa do zgarnięcia i dzisiaj aż 500 mogą być wasze. Wpadną wam od razu i od razu, jeszcze zanim dobrze weekend się rozkręci, będziecie mogli wydać te pieniądze. No tylko mamy jedno pytanie. Na co? Jaki macie pomysł? Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl, zaskoczcie nas jakimś fajnym pomysłem i zgarnijcie 500. Szybka kasa czeka na was. Dręczyli już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w Ikea minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych.

0: produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
4: Ej, nowy, skocz po kawę.
5: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
4: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
6: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
4: Vous verrez maintenant.
3: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
4: Iga, Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawiński.
3: Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Jack Jones, where did you go? W Melo Radio. No nie wiem, gdzie was dzisiaj poniesie, w końcu piątek mamy, ale wiem, że dzisiaj w ramach Dobrego Melo o godzinie 23:00 totalna nowość. Connect Ibiza Radio Show to całkiem nowy projekt Vicky Divine. Usłyszycie najlepsze brzmienia od prawdziwych, ponadczasowych klasyków, świetnie wam znanych, po aktualne hity muzyki elektronicznej i to wszystko dla was w połączeniu z gorącymi nowościami. Pamiętajcie, to już dzisiaj w Melo Radio Connect Ibiza Radio Show. Od 23:00 wszystko to w ramach Dobrego Melo. Sami się przekonajcie, jak to świetnie zagra i jak zrobi wam noc. No a my już za chwilę to zrobimy wam weekend, tak jak lubicie. Marlon Hofstadt i I Like. Gramy już teraz i tak podkręcamy tempo. Za 20:10.

0: Jamais weekend. We party on the weekend. Słuchajcie, mamy to. Jeszcze raz to
1: powiem. Się.
0: Mamy to. Było niełatwo, ale jest. No, nie mamy weekend. Zaczynamy. Niektórzy mają naprawdę długą listę rzeczy do zrobienia w ten weekend, a inni w ogóle nie mają na to planów. I to też jest jakby okej. Okay. Scooter, tak zaczynamy weekend w Melo.
2: Hi, this is HP from Scooter. You're listening to Melo Radio. Yeah.

0: Co fajnego może pojawić się w weekend na S? Oczywiście Skoter na sam początek. How much is the fish? No Jadi też się pojawia w trybie weekendowym już, siemanko.
1: No stary, ja się nie mogę po prostu doczekać tej chwili, kiedy powiem sobie ej, to już, ale wiecie co, ze Skuterem rozpocząć weekend to jest po prostu rewelacja. Fajnie macie.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradiu.
0: Fajnie się zacznie następna godzina, fajnie będzie, fajnie wykorzystajcie ten weekend odpowiednio, bawcie się super.

0: autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
14: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Witajcie w Orchowie. Na drodze wojewódzkiej 262, gdzie ruszyły prace związane z naprawą uszkodzonych fragmentów jezdni. Zachowajcie ostrożność, zdejmijcie nogę z gazu i stosujcie się do tymczasowego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem. Utrudnienia spowodowane pracami drogowców także w gminie Pyzdry na drodze wojewódzkiej numer 442. Sporo chmur z oknami w Słupcy. Słońce próbuje z nimi walczyć, ale po południu i tak zapowiada się szare, burę i ponure z temperaturą w okolicy 15 stopni. Tak więc i tak nieźle, śmiało można się wybrać po południu na jakiś spacer czy rower, a na weekend to nawet można zaplanować sobie dłuższą wycieczkę, bo z dnia na dzień będzie cieplej, w niedzielę ma być nieco ponad 20 stopni i nawet okulary przeciwsłoneczne się przydadzą.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Agnieszka Pędzik. Zaczynamy od aresztu dla mężczyzny podejrzanego o seksualne wykorzystanie małoletnich. Ma mu uniemożliwić utrudnianie postępowania. 29-letni Bartosz D. z gminy Witkowo jest podejrzany o wykorzystanie 7 dzieci poniżej 15 lat. O 3-miesięcznym areszcie zdecydował Sąd Okręgowy w Koninie. Teraz o tym, że nowe radiowozy trafiły do policjantów ze Słupcy i Wrześni. To BMW o mocy 380 koni mechanicznych i z napędem na 4 koła. Wyposażone są w profesjonalny policyjny osprzęt, w tym laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu. Na koniec czas na zapowiedź sportowego weekendu w wykonaniu drużyn z regionu. Do gry wracają zawodniczki drugoligowej Słupczanki. Tomasz Barelski.
2: Podopieczne Waldemara Przysiudy zagrają jutro na wyjeździe z LFA Szczecin. Ten mecz rozpocznie się o 13:00. Tego samego dnia w piątej lidze SKP Słupca zmierzy się o 15:00 w Luboniu z miejscową Stellą, a godzinę później Polanin Strzałkowo podejmie u siebie Wilki Wilczyn.
0: W Okręgówce Orły Zagórów zagrają z rezerwami Górnika Konin, a Czerni Ostrowite z KS-em Opat.
3: Minuta do 10:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Polska i 6 innych państw Unii chcą europejskiego planu dla producentów sprzętu AGD. Wszystko dlatego, że branża znajduje się pod rosnącą presją kosztów energii, cen surowców oraz konkurencji spoza wspólnoty. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalami będą Słoweńcy, tylko w tym sezonie drużyny zmierzyły się już 3-krotnie, mówi trener naszej kadry Nikola Grbić.
5: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej.
4: Mecz ze Słowenią o 17:00. Laureatka Oscara Susan Sarandon wśród aresztowanych przed przemówieniem Benjamina Netanyahu w ONZ była uczestniczką dużej propalestyńskiej demonstracji. I jeszcze o tym, że społeczny mózg pomaga zwierzętom wspólnie uciekać przed zagrożeniem, tak twierdzą naukowcy. Na przykład niektóre ryby wykrywają zagrożenie, obserwując reakcje swoich sąsiadów.
6: Ja też często patrzę na swoich sąsiadów i czasami jestem w szoku. Nie segregują śmieci.
7: Czasami to sąsiedzi są zagrożeniem.
6: To prawda, dlatego w ogóle trzeba uważać, zwłaszcza w piątek. Kiedy inni gadają, już gramy. Siemanko, Adi z tej strony. Kaigo, Save My Love. Jedziemy.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Josh Baker, Poppy Bugs, Campy My Place w Mel Radio, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, piątek, jeden z najpiękniejszych dni tygodnia, wreszcie tu jest i możecie z nim zrobić co tylko chcecie, a ja pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić coś szalonego i dlatego mam do was pytanie. Co można powiedzieć na budowie i na randce, bo dzisiaj według kalendarza świąt nietypowych 25 września. Uwaga, dzień budowlańca. Dlatego moje pytanie, przypomnę, co można powiedzieć na budowie i na randce? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Dawajcie, zaszalejmy trochę, niech będzie tu trochę beki.

Słuchajcie, breaking news, tak chciałoby się powiedzieć, dosłownie przed momentem. Pozdrawiam panią Karolinę, która nadesłała przed momentem, najwspanialsza po prostu szefowa ever, informację, że Avalon i Rockstone się rozstali. Także dziękuję za szybką informację. Pojawiło się oświadczenie w sieci i teraz każdy z nich gra osobno. Znaczy, obstawiam tak, panowie są niezwykłymi weteranami tego właśnie brzmienia, więc na pewno powstaną cuda, ale mimo wszystko szkoda tego dorobku, który już udało się stworzyć.

0: Robin Schulz, Water Matty, Take It Slow w Melo Radio, 25 minut po 10, w piątek morza. Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Budowlańca i jak grzecznie pytam w związku z tym na WhatsAppie Melo Radia, co można powiedzieć na budowie i na randce. Sylwia?
1: Widzę, że szpachla dzisiaj wjechała na grubo.
0: No majster się postarał. Maciej?
2: Weź, nie przesadzaj z tym tynkiem.
0: No dobra, no, jeżeli tak, to tak. Czekam też na wasze propozycje, co można powiedzieć na budowie i na randce. WhatsApp Melo Radia na meloradio.pl.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Gagnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult. 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji.

0: eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Trips Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Dzisiaj dzień budowlańca. Co można powiedzieć na budowie i na randce? Na WhatsAppie Meloradio sprawdzam, jak wam idzie odpowiedź na to pytanie. Piotrze?
1: Na papierze wydawało się wszystko okej, ale chyba jest nierówno pod sufitem.
0: No czasami tak się zdarza, ale to się zateguje.
2: Można powiedzieć, wszystko idzie zgodnie z planem.
0: Brawo, gratulacje! Aga?
3: Bierz się za robotę, bo betoniarka stygnie.
0: No właśnie, kto teraz za to wszystko zapłaci? O to rodzi się pytanie. Czekam na kolejne wasze propozycje. Jak zawsze znajdziecie mnie na WhatsAppie Meloradia, a nasz WhatsApp z kolei na meloradio.pl.

0: Neptunika, What If w Meloradiu, podkręcamy tempo w piąteczek. Marcin Siko razem mną ponownie, siemano.
1: No cześć, mamy taką rakietę, która odnosi sukcesy w tenisie i nie jest to Iga Świątek.
0: I nie jest to Iga Świątek.
1: Tak.
0: To jest zaskoczenie. No dobra, jesteśmy mega ciekawi, zaraz o tym usłyszymy więcej.
2: A już o 11:00 zagramy.
0: Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Meloradiu. Kawałek idealny na imprezę nie istnieje. Nie, no istnieje i to jest właśnie to. Startuje tym 11:00 jakby coś.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
16: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio z Chłopca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
19: Piętnaście stopni, tyle maksymalnie mają pokazywać dziś termometry w Słupcy. A więc tak sobie, nie najcieplej, zwłaszcza, że podmuchy wiatru mogą nas jeszcze chłodzić. Ale przed nami ocieplenie. Jutro ma być 19 stopni, a pojutrze nawet ponad 20. I dziś jeszcze popołudnie będzie pochmurne, ale jutro słońce coraz śmielej będzie zza chmur wyglądać. I niedziela zapowiada się piękna, słoneczna, idealna na wypad za miasto czy na grilla.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
19: Agnieszka Pędzik. Zaczynamy od wiadomości ważnej dla kierowców. W gminie Orchowo trwa remont drogi wojewódzkiej nr 262. Drogowcy naprawiają uszkodzoną nawierzchnię i mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Teraz o tym, że Strzałkowo stawia na zdrowie i profilaktykę. Wydarzenie pod hasłem Ratujmy życie będzie w niedzielę w strefie relaksu przy ulicy Andrzejewskiego. To okazja, by za darmo skonsultować się z lekarzami, mówi Anita Chrudzińska ze starostwa w Słupcy.
20: Będą też różnego rodzaju stoiska instytucji zajmujących się zdrowiem, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie z nami powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Będzie z nami miejscowy lekarz weterynarii. Będzie z nami przede wszystkim nasz słupecki szpital.
19: Początek niedzielnego wydarzenia o 14:00. A teraz czas na sport. Szczypiorniści Hagardu Strzałkowo powalczą o pierwsze zwycięstwo w lidze. Na wyjeździe zmierzą się jutro o 18:00 z liderem Radom. O tej samej porze siatkarze SPS-u Kargil Słupca w ramach Pucharu Polski podejmą SKK Belsk Duży.
21: Minuta do 11:00. Newsy Maloradia i Marcin Sikora.
22: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink. Prawdopodobnie było to podpalenie. Podstawowe fakty uda się ustalić bardzo szybko, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
23: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe, brały udział w tym zdarzeniu.
22: Zabezpieczaniem dowodów zajęły się służby. Firmy zachęcają do powrotu do biur. Robi tak niemal 2/3 pracodawców, ale co trzeci pracownik chce częściej pracować z domu, pisze o tym Puls Biznesu. Teraz ponad 17 milionów osób, tylu pasażerów właśnie przewiozły w te wakacje pociągi Polregio. Na koniec sport. Maja Chwalińska znów z sukcesem awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Pokonała belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2.
24: Gratulacje.
25: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
26: Na zegarach 11:00, siemanko, Adi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy. I dzisiaj pytam o to, co można powiedzieć na budowie i na randce. Czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. I coś jeszcze miałem powiedzieć? A, no, że kiedy inni gadają, my już gramy. Ila Jokes, La Vidia, proszę bardzo.

0: Powiem wam, że mi się tak ziewa przez tę pogodę, ale dobrze, że Offenbachy wróciły z nowym singlem. Four to the Floor w Meloradiu. 15 minut po 11. Podkręcamy tempo i pytam z racji dzisiejszego dnia budowlańca, co można powiedzieć na budowie i na randce. Proszę bardzo.
1: Twoje ubrania są jak azbest, trzeba je ściągnąć.
0: I to natychmiast, oczywiście. Karolina z UK też się odezwała na WhatsAppa Meloradia.
2: I co, już po robocie? Tak szybko?
0: No szefowa zrozumie, no człowiek zmęczony jest po pracy i w ogóle, no. Pablo?
3: Mówiłem, położysz tapetę, będzie dobrze.
0: No wiadomo, że tak. Majstra trzeba słuchać, no.
4: Hej, tu Meloradio.

0: Kygo, Max McKnown i Take Me Back w Melo Radio i to w remiksie Robina Schulza. Co można powiedzieć na budowie i na randce, Łukasz?
1: Kręcisz mnie jak betoniarko.
0: Najsik, kurczę, to są dobre tekściwa na podryw. Piotrunia?
2: Skakuj na rusztowanie.
0: Edgy, dobra, Sylwia?
3: Ej, kolego, liczy się jakość, a nie tempo.
0: Proszę pani, my w Melo Radio to akurat podkręcamy tempo.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. I have a dream. One day.

0: Lipsy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: okazjami. Od piątku do niedzieli Pepsi aż 2 litry za jedyne 6,99 za butelkę przy zakupie 4. Kucharek 1 kg w supercenie 9,99 za sztukę przy zakupie 2. Olej kujawski 1 litr tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: Natalia Nykiel i Error w Meloradio. Znaczy w Melo nie ma żadnego erroru, ale no, mamy piątek, więc trochę nowej muzy by się przydało.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Tak jest, mamy piąteczek, dlatego pogadajmy o nowej muzyce. James Hype powraca podczas wielu imprez, festiwali. W te wakacje mówił o tym, że ej, ja mam naprawdę dużo nowości, które chciałbym wam pokazać. No i ten moment się pojawił. Słuchajcie, utwór nosi tytuł Confession, no i James Hype, odnoszę wrażenie, że coś chce nam wyznać. W pewien sposób niektórzy traktują to też jako spowiedź. Z czego dokładnie? Przekonamy się, kiedy to usłyszymy. I powiem wam całkowicie szczerze, jeszcze tego nie słuchałem, dlatego zróbmy to razem. Posłuchajmy premierowo Confession od Jamesa Hype'a w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Lumix, Self-Aware w Melo. 9 minut do 12, sprawdzamy co w newsach Meloradia już za chwilę. Marcin Sikora, co tam byku?
1: A w tych newsach będzie między innymi piłka nożna, bo nasi grają dzisiaj.
0: Z Bośnią i Hercegowiną.
1: Tak, dobrze pamiętasz.
0: Niesamowite jest to, że będziemy grać z dwoma drużynami naraz przeciwko.
1: No nie.
0: To jest ciekawe. Jak obstawiasz wynik?
1: Wygramy.
0: Tak?
1: Mam nadzieję.
0: Ja obstawiam 2 dla Polski, 1 dla Bośni, a 3 dla Hercegowiny.
2: A już o 12 zagramy.
0: Wiem, przepraszam. Fukaj, chcę więcej w Melo.
3: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: To było silniejsze ode mnie. Wiem, że było, słuchaj Marcin, naprawdę.
1: No normalnie potrzebuję teraz wody, wiesz?
0: Nawet ci przyniosę.
2: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie Was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
16: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
23: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
24: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11, 15.
28: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Lipca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
1: To już ta pora, że można myślami być przy weekendzie. Jeszcze tylko chwila i może teraz trudno w to uwierzyć, ale będziemy się cieszyć piękną pogodą. Od jutra bowiem dużo słońca ma być nad naszymi głowami i tak przez cały weekend. Chmury wprawdzie też będą się pojawiać, ale niedużo i niedeszczowe. No i znowu na termometrach zobaczymy 20-21 stopni. To w niedzielę. Jutro maksymalnie w Słupcy ma być 19.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
1: Agnieszka Pędzik. Kontrole pieców będą w gminie Pyzdry. Ruszą w przyszłym miesiącu. Do grudnia urzędnicy będą sprawdzać, czym mieszkańcy ogrzewają swoje domy i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Kontrolerzy mogą też pobierać próbki popiołu do badań. Wizyty będą niezapowiedziane. Teraz o tym, że ruszył kolejny etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Strzałkowie. To największa inwestycja realizowana przez gminę, warta ponad 22 miliony złotych. Powstały już między innymi nowe reaktory biologiczne i osadniki. Teraz trwają prace przy rozbudowie infrastruktury związanej z gospodarką osadniczą. Na koniec muzyczna uczta w Lądzie nad Wartą. Utwory Wieniawskiego czy Beethovena rozbrzmiewać będą jutro w miejscowym kościele. Wystąpią uczestniczki Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, którym towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, mówi Anita Chyrudzińska ze starostwa w Słupcy.
2: Serdecznie zapraszamy nie tylko melomanów i miłośników filharmonii, ale także osoby, które do tej pory nie były na takim koncercie. Przy okazji można oczywiście zwiedzić piękny pocysterski klasztor lądzki, który jest pomnikiem historii.
1: Początek o 19.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 31-letni Ukrainiec odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Takie zarzuty sformułowała już prokuratura. To po tragedii w Jarosławiu. Na razie napastnik jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy. Nasi piłkarze wracają do gry. Dzisiaj meczem z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie zaczną rywalizację w Lidze Narodów. Trener Jan Urban skład na mecz z Bośnią i Hercegowiną poda na godzinę przed gwizdkiem.
5: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
4: Początek tego spotkania o 20:45. Inspekcja handlowa wykryła wady konstrukcyjne w łóżeczkach dziecięcych. Były w 7 na 12 skontrolowanych modeli. Marihuana niekoniecznie zmniejsza stres. Badacze udowodnili, że THC osłabia część fizjologicznych reakcji, ale inne wskaźniki pozostają bez zmian lub wręcz rosną.
3: Dwunasta na zegarach, dzień dobry. Adi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy. Fuka i Liwka, Enklawa, chce więcej.
6: Dobrze się czujesz, bo tak zakaszlałeś?
3: A przypadkiem.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Griffin i World Wave, Melo Radio, 15 minut po 12. Podkręcamy tempo. Przypomnę dzisiaj Dzień Budowlańca i jeszcze mam fajne głosówki z WhatsAppa Melo Radio od was. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć na budowie i na randce. Kuba?
1: To będzie szybki remont, czy zostajemy tu na dłużej?
0: No to trudno określić, ale kibicuję, żeby było to drugie. Tomek?
2: Tego sprzętu nie używam przy wszystkich.
0: To wyróżnienie, no to dobrze. I użytkownik, który określił się jako prezydent.
3: Dlatego to idealne zakończenie lata, ta impreza, bo można się wyszaleć na koniec wakacji, a później wakacje się skończą i nie będzie już czasu. Pozdrawiam.
0: Coś pomyliłem, ale dobra. Powiedzmy, że w temacie. Milki, David Guetta, Just the Way You Are. Jeszcze w tej godzinie, ale wcześniej mała niespodzianka. Bo się odprężymy. I więcej takich numerów, które zadbają o wasze pozytywne wibracje, tylko tutaj, w Melo Radio.

0: Two Colors, Primadonna w Meloradio, 27 minut po 12. Podkręcamy tempo. Primadonna, taki trochę włoski klimat, przychodzi na myśl cannoli, tak? To wyjątkowe propozycje jedzeniowe, jak najbardziej, ale zawsze, kiedy wiecie, co słyszę, tę muzykę z tym włoskim sznytem, to tak naprawdę ja myślę o jedzeniu. Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale... Dobra, po prostu zamówię pizzę. A w tej godzinie jeszcze Alesso, Top Low i Heroes. To dla tych, którzy wytrwali bardzo dzielnie cały tydzień. I mówię o was.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Czyta lektor AI.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez

0: moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: O reklamie.

Alesso, Top Low Heroes, We Could Be, tu Meloradio. Tak się podkręca tempo, jakby ktoś pytał. A właśnie, a propos Meloradia, jeszcze to przypomnę, bo dzisiaj piątek, no to ktoś sobie pomyśli, że to jest bardzo dobry dzień tygodnia i on może być jeszcze lepszy. My go zmieniamy na lepszy, bo dzięki nam możecie zgarnąć szybką kasę, takie 500, no bo dzisiaj tyle do zdobycia, 1500 zł na co tylko chcecie, nie traćcie czasu, wygrajcie to po prostu dzisiaj, bo no bo przyda się hajsiwo, możecie to wydać na co chcecie, przypominam raz jeszcze, żeby zdobyć te pieniądze, to tak, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam piszecie, co z tym zrobicie. Do dzieła!

0: Silva Bumpa. On Tonight w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo. Ula Harciarek, cześć. W studiu, siema.
1: No i właśnie, za chwilę newsy, a w newsach idziesz dziś na imprezę?
0: Jak to dziś?
1: No dziś wieczorem na przykład, albo jutro, gdziekolwiek.
0: A, no.
1: No bo no. W newsach powiem, dlaczego warto chodzić na imprezy.
0: A, no to nie, no to ja idę, no tak, no ja, nie, ja bym nie poszedł.
2: A już o 13 zagramy.
0: Gips PZ for Money i Karnawał w Melo Radio.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt
0: ślicz. A tak serio, to się nie śmiejcie ze mnie, ale koledzy zaproponowali, żebym poszedł z nimi biegać. Trochę się cykam, bo chcą biec 5 kilometrów. Miło było poznać.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
12: Dobra, Barcelona.
11: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: akcją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

0: Dokładnie minuta do godziny 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie dawnej uczelni Collegium Humanum. Sąd skazał 6 byłych rektorów i prorektorów. Usłyszeli kary więzienia w zawieszeniu. Muszą też zapłacić wysokie grzywny. Polacy chcą rozwijać odnawialne źródła energii. Przekonuje nas m.in. tańszy prąd, mówi Olga Kozierowska z fundacji We Did It.
2: Polaków do zmian w energetyce najbardziej przekonują niższe ceny energii i większa konkurencyjność polskich firm.
1: Przekonuje nas też wizja bezpieczeństwa energetycznego. Gorąco zrobiło się w górach. W tym roku na Śnieżce dwukrotnie odnotowano najwyższe w historii pomiarów temperatury. W czerwcu i sierpniu było ponad 25 stopni. Idźcie dziś na imprezę, bo jak dowodzą naukowcy, samotność i izolacja społeczna mogą skracać życie w zdrowiu nawet o 6 lat.
0: Ile?
1: No, 6 lat.
0: Ludzie.
1: Bawimy się.
0: No idziemy na jakąś imprezę, come on.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: 13 na zegarach. Siema, Adi po tej stronie. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. No i rozgrzewamy się na weekend. Kiedy nie gadają, my już gramy Gips, PZ, For Money, Karnawał, to na start.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Wiem, że jesteście zarobieni, ale przypominam o tym, żeby coś zjeść. Zróbcie sobie chwilę przerwy od pracy, zjedzcie coś smacznego, nawet kanapkę, poczujecie się od razu lepiej. 15 minut po 13. To Thomas Gray, Usra i Heaven. Tak, podkręcamy tempo. No i właśnie, słuchajcie, pogadajmy o pogodzie, bo ta płata figle jest szaro i ponura, ale podobno w niedzielę ma być fajnie. Ale ja wam chciałem tylko powiedzieć, że uwaga, ladies and gentlemen, dzisiaj w Dobrym Melo po godzinie 23:00 totalna nowość, czyli content, no naprawdę najwyższych lotów. Connect Ibiza Radio Show to jest piękny set, który tak naprawdę został zaprojektowany w pełni przez Vickiego Divina. I muszę wam powiedzieć, że to są najlepsze, najgorętsze brzmienia prosto z Ibizy, także po 23:00 odpalajcie sobie Dobre Melo i bawcie się najlepiej, jak tylko się da.

0: To wejście radiowe zrobię w płaszczu. Fastboy Music Sounds w Melo Radio, 27 minut po godzinie 13, podkręcamy tempo. Tak podkręcamy, że jest ciepło od tej muzy, ale niestety na zewnątrz zimno, także ubierajcie się ciepło. A w tej godzinie jeszcze Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. Z Arminem słyszymy się w dobrym Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Dużo
9: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 20.

0: Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Wszystko czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99 kupując 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Jack Jones Ray i You Don't Know Me w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Uwielbiamy tę nutkę. 17 minut do 14. Jeszcze jest czas, jeszcze jest moment na to, by zawalczyć o siebie, a dokładnie o 500 zł, a to wszystko w ramach szybkiej kasy. Żebyście mieli ten hajs, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. To jest strona, którą generalnie polecamy wam do wszystkiego i o każdej porze tak naprawdę dnia czy nocy. Ale jeżeli chodzi o szybką kasę, to bez kitu się przyda. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wchodzicie, piszecie, na co chcecie to wydać. My potem do was odzwaniamy, wy macie siano. No i jest duża radość i to taka ogromna. Można sobie za to naprawdę coś sympatycznego już ogarnąć, myślę.

0: Modelky, modarsky, każdy twój ruch, Mello Radio. O.
1: Tak to jest właśnie, jak się bez słuchawek robi wejść.
2: Aleśmy nie wysprzęgli.
3: No pięknie.
1: No bo mi nie włączyłeś mikrofonu, brzydko.
2: Aleś mnie sprzedał w ogóle.
3: Nieładnie.
4: Dlaczego mnie kiedyś sprzedały?
5: A już o 14 zagramy.
2: Jakiegoś łazarza, bo mnie był jeden łazarz sprzedał przed momentem.
1: Łazarz to był ten, co z martwych wstał, przepraszam bardzo. Znaczy został wskrzeszony.
2: To kto kogo sprzedał, już nie pamiętam.
1: No ktoś Kizo sprzedał. Ja nie wiem, kto sprzedał, ale ktoś sprzedał.

Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 69 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
8: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przyboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicità. Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie Was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Lucer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Cena diesla może pójść w górę. Według Petrol.pl w przyszłym tygodniu może przekroczyć 9 zł za litr. Polacy nie inwestują, bo brakuje im kasy, tak mówi 41% pytanych. Ale to nie jedyny powód, mówi Piotr Arak z jednego z banków.
3: Około 40% wskazuje na obawę przed ryzykiem. Co piąty badany nie ufa produktom inwestycyjnym, a 19% mówi, że po prostu nie wie, jak inwestować.
2: Inwestujemy głównie po to, by pomnożyć oszczędności. Co trzecie dziecko z otyłością podjadało późnym wieczorem, podali krakowscy badacze. Blisko połowa piła codziennie słodzone napoje. Klapa telewizji Donalda Trumpa, ocenia dziennik Washington Post. Kanał uruchomiony w poniedziałek, gdy stracił do środy prawie 95% oglądalności.

0: Night w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wow, co ty zrobiłeś tą ręką w sumie?
2: No ding, ding, ding.
1: Aha, bo ja spojrzałam lewym okiem i myślałam, że sobie...
2: Nie no, aż tak... Znaczy, będzie dobrze dzisiaj na programie, ale chyba nie aż tak.
1: A nie wiadomo, musicie zostać razem z nami, żeby sprawdzić, czy będzie aż tak dobrze, żeby Mikołaj... zrobił sobie dobrze?
2: To na platformie niebieskiej można oglądać. $20 za dostęp.
1: Widzicie, sam się jeszcze zareklamował elegancko. A propos takich tematów, o Lil Masti pogadamy w tej godzinie.
2: O, rzeczywiście. No może nagramy coś kiedyś razem. Polka, a nie, czekaj, Polka. Ona teraz inny kontent.
1: Matka
2: nie?
1: Polka teraz.
2: Tak, tak. Znaczy,
1: matka Dubajka.
2: Właśnie,
1: no nie wiem.
2: O tak.
1: Iga Mikołaj, siemanko, all the time. Tak wchodzimy w 14.
0: Freak Fight w Melo Radio.

0: Florida, I cry w Meloradio. Ja bym poleciała, słuchaj, do Dubaju.
1: Do Dubaju byś pojechała? Jakiegoś tam szejka poznać, tak?
0: Nie, no może nie, nie aż tak, o co ty mnie osądzasz w ogóle. Natomiast taka
1: nie
0: Lil
1: wiem,
0: Masti...
1: Nie wiem, po co się lata do Dubaju generalnie.
0: No w zasadzie po to, ale Lil Masti twierdzi, która tam sobie żyje, że bogate kobiety mają niezwykłą aurę.
1: Jaką to aurę?
0: Po prostu wewnętrznie to odczuwają.
1: Także że wchodzisz i widzisz, o, tato ma pieniądze.
0: Tak.
1: I po czym to widać? Po ubraniach pewnie, nie drogi.
0: Jak to w Dubaju.

0: Co ty tam igajesz znowu?
1: Ja nic nie
0: jem. Wywołuje to we mnie silne emocje.
1: Tak?
0: Przestań natychmiast.
1: Ale ja jestem głodna.
0: Bo nie zjesz kolacji.
1: Ja tylko czekoladkę
0: nie zjesz kolacji
1: zjeść.
0: Teraz, albo będę krzyczał na ciebie.
1: Nie, słuchajcie, jest drama bardzo duża w internecie. Na szczęście cały internet stoi po stronie Fausti, czyli znanej influencerki, ponieważ jej chłopak był oburzony, że ta zamierza zjeść coś słodkiego, a potem jeszcze kolację.
0: Tak było. Mówiliśmy o tym też
1: Sam
0: zresztą,
1: dźwięk.
0: Ale... O, tak, tak, tak.
1: Przypomnijmy.
2: No i bo potem będą kręcić dramę i będą pisali wszyscy hejterzy, że ja cię głodzę i że jestem toksik. Ale mam takie shadow eye, ładne.
0: No, pięknie się zdiagnozował Sam, ale właśnie chłopak Fausti wydał oświadczenie w internecie. Odniósł się do dramy.
1: Aha.
0: I napisał, że te słowa były nie na miejscu. Mhm. Pod wpływem silnych emocji użyłem nieodpowiednich słów i zrobiłem to w toksyczny sposób.
1: Może on był głodny po prostu.
0: Dlaczego jedzenie czekolady wywołuje w nim silne emocje?
1: Musi mieć jakieś negatywne skojarzenia z tą czekoladą.
0: To może on też był w Dubaju.
1: Najważniejsze, że przeprasza ją na storca, a nie w twarz. To jest prawdziwa
0: męskość. Teraz wszyscy wiedzą.

0: sa tak ładnie nuci?
1: To Eben.
0: Nie, to chyba Michael. Nie, to Michał, nieważne.
1: Michael, co to? Byłeś... GTA 5?
0: Nie, poczekaj, jak jest po angielsku twoje imię?
1: Nikolas chyba najbliżej.
0: Tak?
1: Tak, bo to jest z greckiego Nikolaos, czyli zwycięstwo ludu.
0: A myślałam, że święty Mikołaj. A propos zwycięstwa. Nie, w sumie to nie.
1: Nie, w tej sytuacji, o której powiemy, wszyscy przegrali.
0: Zostańcie z nami.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: I cóż, że ze Szwecji. Jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: Dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, tylko 16,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Soczyste podudzie z kurczaka w supercenie 6,59 za kilogram. Codziennie dostarczamy świeże warzywa, owoce oraz mięso. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowie i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Dużo
4: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Niech się kręci Filipek Nelstermich.
1: Może lepiej niech się nie kręci już.
0: Czas na śmierdzącą sprawę, tak jak Mikołaj tutaj zajawił. Mianowicie pewien mężczyzna spędzał wakacje sobie w Hiszpanii i uznał, że dobra, wsiądę na kolejkę. Czemu nie? Tylko, że ten chłop miał taki problem z żołądkiem i z jelitami, że...
1: Że 14 osób dostało rykoszetem, bo jechali za nim. A chłop z wrażenia i ze strachu, puścił.
0: No, jest to powiedzenie, tak? Zdefekować ze strachu?
1: Dlatego też mówili, nie strasz, nie strasz.

0: Maxwell, ależ my tutaj podkręcamy tempo w tym Meloradiu. Najlepiej we wszechświecie. Whatever turns you on, słuchacie Freak Fightu. Najlepszego popołudnia w tym kraju.
1: Och, to odważny statement, ale nie mamy danych, które by twierdziły, że tak nie jest, więc równie dobrze może tak być.
0: Natomiast mamy dane w postaci Uli Harciarek, która
2: tak,
0: znalazła...
2: Tak, jestem. I będzie o grzeszniku.
0: Straszną informację.
2: Tak, o takim grzeszniku w Poznaniu, w kościele. Dajcie spokój.
1: Nie dość, że grzeszy, to jeszcze w Poznaniu.
0: Bo Poznań to miasto Doznań.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Lumix Self Aware.
0: Amen, masz rację. Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: O reklamie. Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM.
11: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek on the mic.
13: 12-latek, który uciekł samochodem, odnaleziony jest cały i zdrowy. Przejechał ponad 150 km Siechnic pod Wrocławiem za Zieloną Górę. Sprawę wyjaśnia policja. Niecodzienny grzesznik w kościele w Poznaniu, mówi Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
14: Dzień wcześniej włamał się na teren kościoła przez okno, wybijając w nim szybę. Ukradł kilka przedmiotów, przede wszystkim mikrofony wraz z okablowaniem. Po wszystkim został w środku do rana, gdzie nakrył go na gorącym uczynku kościelny.
13: Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 10 lat więzienia. Jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy ruszył w Karpicku w Wielkopolsce. Warsztaty potrwają 8 dni. Młode łosie są coraz mniejsze, to w Norwegii powodem ocieplenie klimatu, bo gorące i suche lata oznaczają mniej dobrego pokarmu.
12: Przepraszam, wybił mnie ten Michał Wiśniewski po prostu.
11: To jest zdolny człowiek.
0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Słuchajcie, Freak Fightu, mamy 15 i w tej godzinie udowodnimy wam, że praca szkodzi.
11: A można mieć kasę bez pracy?
12: Można.
11: O, to dobrze się składa.
12: Iga Mikołaj, siemanko, self-aware, to na start.

0: Niepowtarzalny król Avicii, Waiting for Love w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, tak się podkręca tempo, 12 po 15. Czas na dowód na to, że praca, słuchajcie, szkodzi. B.
1: Nie, bo tutaj jest napisane, że zawody, w których najczęściej dochodzi do wypadków, to ja myślałem, że jakiś, nie wiem, slalom gigant, boks.
0: Nie.
1: Jakieś takie zawody, nie?
0: Zawody takie prawdziwe. Znaczy, tamte też są prawdziwe. No nieważne.
1: To przepraszam, przepraszam.
0: Generalnie praca szkodzi i na przykład sprzątanie okazuje się, że też jest bardzo groźne.
1: Tak,
0: nie powinniśmy sprzątać.
1: To ja wiem, dlatego nie sprzątam u siebie w domu, bo ja dbam o bezpieczeństwo i, no dobra, higienę może nie, ale o bezpieczeństwo pracy na pewno.
0: Ja tylko chciałam załatwić nam wszystkim wymówkę, dlaczego nie warto sprzątać.
1: Na numerem jeden jest górnictwo. To nam raczej nie grozi.

0: 19 po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: Pół tysiąca złotych. Tyle możecie teraz zgarnąć. Wystarczy zrobić jak Angelika i wejść na meloradio.pl i napisać, dlaczego byście chcieli otrzymać taką gotówkę.
2: Ale jeszcze trzeba najpierw odebrać telefon. 5 sygnałów, tyle czekamy. Minął jeden. Dzięki za pączkę.
0: Cześć Angela, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
3: Hejka.
0: Co tam słychać? Już weekend?
3: No, już zaczęłam weekend.
2: Jakie plany na weekend, powiedz, bo chyba są powiązane z twoim zgłoszeniem na meloradio.pl.
3: Tak, dokładnie, są powiązane. Mamy w planach zrobić ognisko na zakończenie wakacji.
0: Aha.
3: No, wiem, że lato już się dawno skończyło, ale u nas jeszcze jest w sercu lato, także zbieramy się, no, taką 14-osobową grupą. Wow. I żeby rozruszać towarzystwo, planuję kupić takie gierki, coś nie dla dzieci.
0: A co to za gry 18+, bo ja nie wiem.
3: No, takie jakieś pytanie, wyzwanie, albo tam pytanie, chlanie, no nie wiem.
2: Okej.
0: Tak, to.
2: Butelkę jakąś tam, no to można. A,
3: no, butelkę też
2: zagrać.
3: Można.
0: Oczywiście soczek, mam nadzieję.
2: A ten dźwięk oznacza, że 500 zł jest twoje!
3: Super, cieszę się bardzo.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.

0: Mają, mają.
1: Tam beka na koniec. Jakby na meloradio.pl weszli.
0: Leć, Adam, leć.
1: O, kiedyś to było. Cała rodzina się schodziła, żeby kibicować Małyszowi.
0: I Adam Małysz znowu poleci.
1: Co ty mówisz? Wraca?
0: Powstanie film o nim.
1: A,
0: pod tytułem
1: o
0: Królu
1: Adamie.
0: Adam, leć.
1: Cudownie.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Muzyka i głos.

0: Na eobuwie.pl zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: czuć piątek.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my co piątek wam serwujemy takie nowe dropy w Melo Radio.
2: Oczywiście. I dzisiaj mamy dla was coś od Sama Felta, który wspólnie z islandzką piosenkarką Asdís popełnił nowy numer Need That Love. Asdís możemy kojarzyć na przykład ze współpracy z Gromim przy numerze Worth It.
0: Piękna sprawa. Mhm. Czy zagramy ten numer, żeby słuchacze mogli się wczuć w ten imprezowy kawałek?
2: W sensie Gromiego nie, ale Sama Felta jak najbardziej.
0: Znaczy tak.
2: I to będzie taka rozgrzewka, bo Sam Felt dzisiaj po północy w dobrym Melo ze swoim setem.
0: No to słuchajcie, robimy już teraz o godzinie 15 rozgrzewkę, prawie 16, żebyście weszli w imprezę tanecznym krokiem.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer w sumie mógłby zagrzewać naszych do walki.
1: Mógłby, a dzisiaj będziemy walczyć podwójnie za godzinę i wieczorem.
0: Naprawdę?
2: No tak. Mhm. Tak, będziemy, ale w newsach powiem o tym, co za godzina. A wiecie, co za godzina?
0: Polska górą.
2: Tak, nasi siatkarze.
1: A wieczorem zagrają. Będzie Polska, nic się nie stało.
2: Nie.
3: A już o 16 zagramy.
1: Run, Run, River, David Guetta, Alok, Stick Figure.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
20: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
21: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
20: Twoja definicja dobrego snu.
22: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
2: 15 zł.
8: Lepiej.
2: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
8: Z kuponami?
2: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
23: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
24: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
23: Spotkajmy się w Biedrze.
25: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
26: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
27: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
28: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
29: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
28: No dobrze, a taki fajny prezent?
29: Na mediaexpert.pl.
28: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Gwiazdy.
1: Agnieszka Pędzik. Na początek mam coś dla kinomanów. Polski film Mistyczka obejrzycie o 17 w kinie w Zagórowie. Bohaterka to nie nudna zakonnica, a racjonalna nauczycielka, zaangażowana komunistka uwielbiająca podróże, której życie wywraca się do góry nogami, gdy doznaje nawrócenia. Natomiast w Słupeckiej Sokolni obejrzycie film wojenny, który pokazuje, jaki wpływ na losy świata może mieć pogoda. Niebo nad Normandią dziś o 18. A jutro teatr i dobra zabawa we wrześni. Spektakl Prawy do lewego obejrzycie we Wrzesieńskim Ośrodku Kultury. Pani ministra spotyka się z posłem opozycji w ekskluzywnym hotelowym pokoju. Na kochanków czekają nieoczekiwane perypetie. Spektakle jutro o 16 i 19. W Słupce z kolei obejrzycie Seksy dla opornych. To komedia, która udowadnia, że śmiech i dystans do siebie to najlepsza małżeńska terapia. Spektakl 23 października o 18 w Miejskim Domu Kultury.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za godzinę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią stawką finał Mistrzostw Europy, mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić.
5: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieju i walczymy za medal. Myślę, że to powód, żeby był dumny. To jest dla tego zespołu, dla nas bardzo ważne.
4: Trzymamy kciuki. Sukces naszej tenisistki Mai Chwalińskiej awansowała do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Pokonała belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2. W Polsce przybywa bardzo bogatych ludzi. Jak pisze Puls Biznesu, w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek przekracza 30 milionów dolarów, wzrosła ponad dwukrotnie. Gratka dla fanów gier komputerowych. W odświeżonej wersji wraca Wiedźmin 3. Remaster zadebiutuje jutro w samo południe.
3: Zaraza.
2: Mamy godzinę 16. Nikt cię nie zrozumie, Mikołaj.
3: Tak Geralt mówi w Wiedźminie 3.
2: No ja wiem.
3: Ależ wieje. Tak też mówi.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale Sanach to ulubiona wokalistka Mikołaja.
1: Kołysz, tak, tak.
0: Melodia. A dla mnie najpiękniejszą melodią jest dźwięk dzwoniącego telefonu, więc 321-321-777 to jest numer do studia Meloradia.
1: I zalecamy dzwonienie, złapanie za słuchawkę już teraz, ponieważ za moment startujemy z pojedynkiem płci oczywiście, bo mamy piąteczek.
0: Zapraszamy panów, zapraszamy panie, 321-321-777, pojedynek płci, tak się nazywa nasza zabawa i wcielacie się nawzajem w siebie.
1: No w rolę płci przeciwnej. Zobaczymy, kto lepiej rozumie tę drugą płeć.

0: 17 po 16. Pojedynek płci. Słuchajcie, to jest ten moment, to jest ta chwila. Co piątek bawimy się w pojedynek płci, czyli przedstawiamy jakiś scenariusz, a panowie zamieniają się w panie, a panie w panów.
1: Dokładnie, a potem jury na sam koniec podejmuje decyzję, kto wszedł w tę rolę drugiej płci najlepiej. Dzisiaj naszymi aktorami na deskach teatru freakfightowego są Kasia i Krystian. Cześć.
2: Cześć, cześć.
0: Czy jesteście gotowi na naszą zabawę?
2: Jak najbardziej.
0: Sytuacja jest następująca. Odwołana randka w ostatniej chwili. Kasiu, jak zareagowałby według ciebie facet na coś takiego?
3: No pewnie, jasne. Akurat dzisiaj. Taka sytuacja. Nie, dzwonię. Muszę to wyjaśnić, a wyjadę po nią.
0: Fajne.
1: Fajnie, ale tak bardzo konfrontacyjnie.
0: Mi to siadło.
1: O, podobają ci się, jak tak facet zareaguje. Tak. Widzisz, uczymy się czegoś też przy okazji tej zabawy. No dobrze, Krystian, ta sama sytuacja. Odwołana randka w ostatniej chwili. Jak myślisz, jak zareagowałaby kobieta?
2: No tak, ja specjalnie wzięłam sobie dzisiaj pół dnia wolnego. Zrobiłam sobie paznokcie, zrobiłam sobie rzęsy, brwi, wyszykowałam się porządnie, wykąpałam się, wzięłam najlepsze balsamy. I to wszystko na marne i teraz nawet nikt nie funduje mi kolacji, ani fajnego wyjścia? Jak ja mam to zrobić? Nie wiem, chyba skupię sobie zaraz jakiś duży zestaw lodów, włączę sobie...
0: Brawo!
1: Oj, Krystian, musimy cię powstrzymać, bo zaraz wejdziesz w tę rolę chyba zbyt głęboko.
2: No, ja zawsze lubiłem to zawsze.
0: A myślałam, że zawsze lubiłeś głęboko. Pojedynek płci.
1: Freak fight. Nie no, chyba remis dzisiaj, remis. Prawda? Jury podjęło decyzję. Fantastycznie.
0: Think about us, tak podkręcamy tempo w melo.

0: w Meloradiu. Ale tutaj jest wesoło u nas w studiu Meloradia i teraz w tej godzinie porozmawiamy o szczytowaniu.
1: No tylko, że to takie niewesołe będzie raczej,
0: no nie.
1: Moim zdaniem.
0: Nie, no masz rację. Mhm. Chciałam po prostu zachęcić.
1: Bardzo, do czego?
0: Znaczy w sensie do słuchania Meloradia.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Ty plus weekend.

0: Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Stan Gibbs. Słuchajcie, mnie czasami naprawdę załamuje internet, załamują niektórzy ludzie i Zoja Skubis, dobrze nam znana influencerka, ale w zasadzie też sportsmenka, która zdobywa szczyty w bardzo ładny sposób, opowiedziała mrożącą krew w żyłach historię.
1: No, tam doszło do prostu bardzo niemoralnych propozycji.
0: Tak, panowie jej proponowali na przykład 300 euro czy dolarów?
1: Dolarów.
0: Za seks.
1: No, to mało dolarów, bo tak podobno Wi-Fi kosztowało 200 dolarów, nie?
0: Nie róbcie tak.

0: bardzo ładnie gramy. Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Leaky Lee, tak się podkręca tempo w te deszczowe dni.
1: Już to odkręciłem sobie mikrofon i chyba go wezmę do domu, bo muszę zatankować, paliwo mi się kończy.
2: Chcesz pracować z domu?
1: Mhm. Drogo jest.
2: No tak, ale pracownicy, właściciele firm nie chcą, żebyśmy pracowali w domu.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Turn the Lights Off. Tak, właściciele stacji paliwowych się cieszą, jak słyszą właśnie o takich rzeczach.
0: A ten numer punktualnie o 17:00.

0: 99FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już jutro po 20:00. Tylko w Melo Radio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od piątku do niedzieli Pepsi aż 2 litry za jedyne 6,99 za butelkę przy zakupie 4. Kucharek 1 kg w super cenie 9,99 za sztukę przy zakupie 2. Olej kujawski 1 litr tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje. Ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: O reklamie. Autopromocja.
18: Bocian! Patrz! Bocian!
19: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
20: Odlatujemy, odlot!
19: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

0: Agnieszka Pędzik, zapraszam. Na początek mam dla Was garść kinowych propozycji. Kinowy hit Totalna Magia 2 obejrzycie o 19 w kinie w Zagórowie. Siostry Owens, grane przez Sandrę Bullock i Nicole Kidman, wracają po 28 latach i muszą się zmierzyć z rodzinną klątwą. Natomiast o 20 w Słupeckiej Sokolni obejrzycie horror Resident Evil. Okazja, by zadbać o zdrowie, będzie w niedzielę w Strzałkowie. W strefie relaksu odbędzie się wydarzenie poświęcone zdrowiu i profilaktyce Ratujmy Życie. Początek o 14. W weekend także sportowe emocje szykują się w regionie. Siatkarze SPS-u Kargil Słupca w ramach Pucharu Polski zagrają jutro o 18 we własnej hali z drużyną SK Kabelsk Duży. Na swoje boiska wybiegną także piłkarze. Orły Zagórów podejmą jutro o 14 rezerwy Górnika Konin, a Polanin Strzałkowo o 16 zmierzy się z Wilkami Wilczyn.
1: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic. Czas start. Za chwilę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Spodziewamy się trudnego spotkania, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
3: No, oni są bardzo ofensywnym zespołem fizycznym, bardzo dobrzy w bloku, świetni środkowi, bardzo dobre skrzydła. Ja się spodziewam tego, że no, będą ryzykować, tak jak zresztą wszystkie zespoły z nami.
2: Polacy są faworytem. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Prokuratura jeszcze go nie przesłuchała, bo stwierdzono u niego objawy choroby psychicznej. Wracajcie do biur, zachęcają firmy swoich pracowników, bo jak pisze Puls Biznesu, coraz trudniej jest im zarządzać zespołami zdalnymi i utrzymać motywację tych, którzy pracują w domu. Szykuje się poprawa pogody, od jutra więcej słońca, no i cieplej, do 21 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Jest 17, słuchacie Freak Fightu. Pytanie dzisiejsze brzmi, co mówimy na budowie na literę M? Czekamy na głosówki od Was.
1: WhatsApp Meloradia, tam się nagrywacie, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
5: Co mówimy na budowie na literę M?

0: Teraz będzie dobre.
1: To Star.
0: Wchodzi.
1: I Freak Fight w Meloradiu.
0: Przepraszam, tak wróciłem myślami do czasów, kiedy ja byłem młodym na budowie, bo trzeba było sobie zarobić na życie.
1: I sprawdzamy dzisiaj, co mówimy na budowie na literę M. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradia. Artur?
2: Co mówimy na budowie na literę M? Majster polej!
1: Wodę. Mhm.
0: To takie prawdziwe, takie życiowe. To mogę potwierdzić.
1: Kacper?
3: Na budowie na literę M można powiedzieć mopuj.
1: Mopuj?
0: Też miałem okazję. Znaczy, no nie mopować, ale sprzątać generalnie.
1: Arni?
0: Chyba, że chodzi o coś innego.
4: Ile chcesz za tę robotę? Ale tak szczerze.
0: I zawsze wychodzi za dużo.

0: BFF, Meloradio. Podkręcamy tempo, co mówimy na budowie na literę M. Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dziękujemy za te liczne głosówki.
1: Mhm. No, dowiedzieliśmy się też paru nowych rzeczy, ale przede wszystkim tak wróciłem właśnie do czasów młodości.
0: Bo Mikołaj był panem na budowie.
1: Troszeczkę, tak.
0: Grzesiu?
2: Na budowie na literę M zawsze krzyczymy: Młody Malta!
0: Nie mam pojęcia, co to znaczy.
1: Że nie wchodźmy. Lepiej czasami zostawić otwarte pytanie.
0: Okej, okay, Łukasz?
3: Mieciu, to co? Po szklanie i na rusztowanie.
0: Szklanka wody.
1: O, jakie to jest prawdziwe.
0: Warto się nawadniać, słuchajcie. Patryku?
4: Maleńka, zgubiłaś się?
0: Ach, też tak robiłeś, Mikołaj?
1: Nie, na szczęście nasza była trochę na odludziu.
0: Adi?
5: Jak to co mówi się na budowie? Młody, skiknij po małpkę.
1: Ale że do cyrku?
0: Żeby było... Mm-hmm. Tak,
1: no,
0: wiesz.
1: Tak, na pewno o to chodzi. O nic innego.
0: Co mówimy na budowie? Na literę M. Takie jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki.
1: WhatsApp Meloradia, tam się kierujecie. Odnośnik na meloradio.pl.
0: No o co chodzi z tą Maltą?
1: Taka wyspa to jest.
0: Dzięki.

0: co można powiedzieć na budowie na literę M?
1: Różne rzeczy.
0: Dlatego mamy do was takie pytanie i czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Kubuś?
2: Majster, kiedy wypłata?
1: O, klasyka. I zawsze jest za późno, i zawsze jest za mało.
0: Lepiej późno niż wcale.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie Was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie.

0: Faded. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i my sprawdzamy, co mówimy na budowie na literę M. Mhm. I mi się podoba to, że tyle głosówek przyszło do nas.
1: Tak. Cieszę się, że słuchacie właśnie w pracy.
0: Oskar, co mówimy?
2: Akurat kończę budować dom, więc można powiedzieć tylko: o Matko Bosko, czemu tak drogo?
1: Tanio to już było.
3: Matko Bosko, co to się stanęło?
1: A potem, a kto tu panu tak popsuł?
0: Jacula.
4: Młody, wyginaj do sklepu, póki prezesa nie ma.
0: Oho. I mamy pierwszą dziewczynę, Julita.
5: Majster, włączaj Radio Melo.
1: I w poniedziałek sprawdzimy, czy wszystkie majstry na pewno włączyły.

0: to otwórz.
1: No właśnie chcę.
2: No to śmiało.
1: Ale nie wziąłem karty, sorry, nie mogę.
2: I co teraz?
0: To teraz już nie wyjdziesz.
1: Nie, nie wyjdę, nie
2: jest
1: ma szans.
2: Jest już Oluś tutaj w studiu.
1: Ale wszedłem, wejdę, wyjdę.
2: Iga, ty coś
1: tam akurat...
2: Wiem o tym?
1: Ja tego nie powiedziałem.
0: A dobrze, to...
1: Ty coś akurat słyszałaś o takim tekście, chciałem powiedzieć.
2: A, no jasne, że tak. Czy zostajemy z tobą, bardzo byśmy chcieli?
1: A to już wasza decyzja, ja zapraszam.
2: Ja chcę.
1: No to zostajemy. Radio zaraz.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
6: taniej masz. Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie.

0: Wychodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: To dzień sportowych emocji, bo nasi siatkarze właśnie grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a wieczorem piłkarska kadra zagra pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek o 20:45. No i w związku z meczem na Stadionie Narodowym będą w Warszawie utrudnienia. Ograniczony został wjazd na Saską Kępę. Trwają prace nad aplikacją ostrzegającą przed zagrożeniami, mówi wiceminister resortu spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
2: No będzie działało w ten sposób, że telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
1: Aplikacja ma być darmowa. Będzie pępkowe w łódzkim zoo. Urodziły się tam dwa lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki.
0: Mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na...
1: Ja też.
0: Jak to się Iga nazywa tak profesjonalnie, jak... Dziecko się urodzi? Baby shower?
3: Yeah.
0: Okej, to wbijamy, nie?
3: Of course!
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
0: Yeah.
6: No właśnie. Skandal.
0: 18 na zegarek, to jest piątek, to oznacza, że odpalamy 30 Meloradia.
1: No wreszcie.
0: Listę waszych ukochanych, najlepszych, najwspanialszych, najcudowniejszych, najlepszych numerów w Polsce.
1: Oczywiście, zróbmy... Nie, wiesz co, nigdy tego nie zrobiliśmy. Zróbmy wielkie brawa dla 30 Meloradia.
0: Brawo. Brawo 30 Meloradia, to jest to. Iga, mam do ciebie pytanie.
1: Aha.
0: Co ty zjesz jeszcze dzisiaj?
1: Ja dzisiaj zjem, tak, naleśniki, spaghetti, pizzę i sushi.
0: Czyli zapraszasz nas na kolację.
1: Oczywiście.
0: Fantastycznie. Mikołaj, a czego ty dzisiaj nie zjesz?
6: Czego ja dzisiaj nie zjem? Dewolaja dzisiaj nie zjem. Bardzo mnie to boli.
0: Mam trzy żarty, które chcę użyć i żaden się nie nadaje na antenę przed 22. Nie powiem żadnego. Miejsce 30 może byśmy przedstawili?
6: Proszę bardzo, chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa.
1: Czemu tak nisko?
0: No właśnie nie wiem, bo to miałoby jakiś sens, gdyby trwało wiecznie. A, ładne, nie?
1: Pięknie, tak poetycko.
0: A cię zaskoczyłem tak, że za nie mówiłaś, to się rzadko zdarza.
1: To prawda.
0: 29?
1: Parajso. Jezu, jak ja to lubię.
0: Just Frequencies. A wiesz, że on lubi w tenisa grać?
1: Naprawdę? To mogłabym z nim pograć.
0: Byłabyś paletką, czy co?
1: Ja bym trzymała za rakietę.
0: 28. Posiedzimy, pogwarzymy takie. A potem byście posiedzieli i pogwarzyli.
1: Oczywiście.
0: Niesamowite, jak historia się układa na naszych oczach. Czego życzycie słuchaczom na piątek?
1: Żeby się dobrze bawili, uśmiechali, byli zdrowi.
6: Żeby majster... polał.
0: A jak rozumiem, wodą niegazowaną.
6: Tak.
0: 27 to Colors Primadonna, to jest 30 Meloradia. Pychu z tej strony, siemano.

0: Iga, mam do ciebie pytanie.
1: Słucham cię uważnie.
0: Skoro już zostałaś, to powiedz mi, co robiłaś, jak miałaś 22 lata?
1: Jak miałam 22 lata?
0: Przypomnę, teraz masz 18.
1: Teraz mam 18, to znaczy, że chyba byłam w przedszkolu.
0: A, okej. Okay. A Thomas Gray na przykład zagrał sobie na Tomorrowland.
1: Tak było.
0: I to było niesamowite przeżycie, no bo my razem z Igą byliśmy na jednym z weekendów Tomorrowland. No, powiedzieć, że to piękne, to nic nie powiedzieć, prawda?
1: To jest przeżycie, to jest
0: na scenie
1: doznanie.
0: The Great Library zagrał. I to jest jedna z twoich ulubionych scen.
1: To jest prawda, słuchajcie. Nawet, uwaga, chyba wolę ją niż main stage.
0: A to mocne słowa. Zresztą, jakbyś chciała od kogoś dostać prezent na jakiś swój jubileusz, na przykład, nie wiem, urodziny, rocznicę poznania mnie, albo coś, to możesz do Thomasa uderzyć, bo on sobie sam zrobił prezent na urodziny i weekend, kiedy miał 22 lata, zagrał sobie na Tomorrowland i ten numer sobie zagrał. Fajny chyba prezent, nie?
1: Chyba najlepszy, jaki w ogóle mógł
0: taki
1: dostać.
0: Muszę przyznać, z rozmachem.
1: O, pięknie powiedziane.
0: Tak, a teraz miejsce 24, Josh Baker, Poppy Bascom, to My Place, Iga, idź do domu.
1: Dobra, buzi. Mua.

0: 22 lata to chyba okres, kiedy warto robić hity, no bo Tomasowi Grejowi się udało, ten pan też lat 22 ma i zajął miejsce numer 22 w tym tygodniu. To Lumix i Self Aware. To teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek, to oczywiście masa nowości, które gramy wam na antenie Melo Radia. No i głęboko wierzymy, że te kawałki wam się spodobają. No i nawet tak, że od razu wrzucamy je na playlistę. No i to jest właśnie jeden z tych numerów, z którym możecie się już zaznajomić bardzo. No bo on wbija na naszą regularną playkę i w ciągu dnia od dziś będziecie mogli ten kawałek posłuchać. Widzicie, jacy my jesteśmy szybcy. Dziś wyszedł i od razu do nas trafia. James Hype rozkochał nas kilka ładnych miesięcy temu numerem Waterfalls. Tym razem ma dla nas kawałek Confessions.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A nawet Confession, bez S. Ale i tak dobry numer.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gips, Pazetti for Money. To karnawał na miejscu 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Przed Gipsem, no między innymi dwa koncerty. Będą to już 3 października urodziny Dope House'a, a 17 października warszawski Torwar. Jak napisał, to będzie jego pierwszy solowy koncert w tym miejscu, więc może warto, żebyście wpadli. A za chwilę miejsce 19. Meloradio.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Kaset Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie Was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Wiejskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: Nie ma co się smucić, no. Jest piątek, piąteczek, piątunio. Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta to miejsce 18, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to kolejny z tych numerów, z którymi możecie się już mocniej zaprzyjaźnić, no bo trafiają one na playkę Meloradia, już tak będziecie mogli regularnie go posłuchać u nas. Catriel i Paco Amoroso to duet raperski, oj, z daleka, daleka, daleka, bo z Argentyny. Oni nagrali numer do pewnej gry, która wychodzi w listopadzie i wiem, że jest przez wielu naprawdę bardzo mocno wyczekiwana, czyli do GTA 6. 19 listopada wpadnie ona na nasze konsole, ale soundtrack już powoli, powoli się ujawnia. I to właśnie jeden z numerów właśnie z GTA 6. Catriel, Paco Amoroso, Pink Pantress, Fred Again i Sexy Magic.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

1983 rok. Wtedy to grupa New Order i numer Blue Monday, teraz Dub Dogs i How Does It Feel. Tyle tygodni na liście, a wciąż bardzo mocno wam się podoba. To miejsce 17 w tym tygodniu, a teraz czas na gościa, który jest mega kreatywny. Stwierdził, że weźmie swoje dwa pierwsze imiona i tak stworzył swoją ksywkę. Etu Benjamin, czyli Iben i Easy Bizu, All of My Love. To miejsce 16.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Tak jak nasi siatkarze, którzy pokonali Słowenię 3-0, no i zagrają w finale Mistrzostw Europy. Wielkie brawa dla nich, panowie. Uhu! Niech nasi piłkarze dziś też to zrobią, no.

To jeden z tych numerów, które cały czas czekają, żeby wbić do tych 30 najgorętszych w Polsce. W propozycjach na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia już po godzinie 20 będziecie mogli znów na ten numer głosować. Kto wie, być może za tydzień się uda. Gnarly Major League DJs i Wasted to jeden z moich prywatnie faworytów, więc mam nadzieję, że do 30 w przyszłym tygodniu wbije. A za chwilę na naszą antenę wbije miejsce 13 i grupa Fastboy. 30 Meloradio.

0: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: O reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
6: No i mamy już minutkę po 19, a to oznacza, że odpalamy kolejną godzinę 30 Meloradia. 13 tych najgorętszych numerów w tym tygodniu nam zostało. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciach. Znacie takie powiedzenie? No to ta grupa to przełamuje, bo to są bracia, którzy mają na imię Felix i Lukas. Oni spędzają ze sobą mnóstwo czasu, jak sami przyznają w wywiadach. No i te rodzinne więzy podobno pomagają im w pracy. No i podobno też spory szybciej potrafią zażegnać niż inni. No i dzięki temu wychodzą im między innymi tak dobre numery jak ten. Music Sands to grupa Fastboy, dziś na miejscu 13. Tupychu, siemano.
5: To jest 30 Meloradio. Wasze ulubione hity.

0: coraz bardziej lubicie ten numer i wcale mnie to nie dziwi. Miejsce 11 w tym tygodniu to Neptunika i What If. No to teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: W piątek to i trochę język może się plątać, ale na pewno nie zaplącze się ten numer wśród tych, które zagramy dzisiaj na antenie, bo to jest to naprawdę mocna nowość i warto o niej mówić. Sam Feld, tego gościa naprawdę, no i na pewno dobrze znacie, połączył siły z dziewczyną, która kiedyś nagrała wspólny numer z naszym polskim Gromim. Gromi, pozdrawiamy cię serdecznie, pewnie dobrze wspominasz współpracę z Azdis. To dziewczyna, która pokazała, co potrafi, no i teraz zrobi to ponownie. Sam Feld, Azdis i Need That Love.
1: Are you ready? Here we go. Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

topic i Becky Hit, o sorry papi. Miejsce 10 w tym tygodniu to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na to, co oczko wyżej. Na miejscu 9 gość, dla którego muzyczną inspiracją był dziadek, który grał na pianinie. To po nim odziedziczył instrument na wczesne lekcje gry na pianinie. No i w ogóle praca z programami muzycznymi ukształtowały jego poczucie melodii, które pokazuje w miejscu 9, do którego można bardzo, bardzo dobrze tańczyć, co pokazuje m.in. moja wydawczyni Karola w studiu. Silva Bumpa on Tonight.

0: Jeden z moich ulubionych numerów ostatnich dni i tygodni. Chyba na szczęśliwym miejscu siódmym. Kygo i Max Magnone. To Take Me Back w 30 Mela Radia w tym tygodniu. To czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie nówka sztuka od gościa, którego poznaliśmy między innymi dzięki panu, który nazywa się Lost Frequencies. Razem z nim kiedyś Callum Scott nagrał numery Where Are You Now. On był ogromnym hitem. Czy tym razem z grupą Glockenbach ten sukces się powtórzy? Posłuchajmy. Glockenbach i Callum Scott to Collide.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: I think every person's like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: ale da się wychillować przy tym numerze. Nówka sztuka na playliście Meloradia, numer, który wyszedł dziś i od razu go gramy. Glockenbach i Callum Scott to Collide, a za chwilę miejsce szóste w tym tygodniu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem.

0: po najlepsze okazje.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
2: Kontra Barcelona.
1: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: O reklamie.

0: Jak latać to wysoko. Ten gość coś o tym wie. Fly High to Toby Romeo, ale poszybował w dół z miejsca drugiego na czwarte. Ale zanim pierwsza trójka w tym tygodniu, to czas na jeszcze jedną nowość, która trafia do propozycji do 30 Melo. Ten gość to szwedzki DJ znany z numeru Million Voices. Tym razem ma dla nas kawałek My Lover. To Otto Knows.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Jeśli zbieracie się właśnie na jakieś piątkowe melanże, no to Meloradio jest idealnym podkładem do tego. Jedna z nowości na naszej playliście, numer, który wyszedł dziś i już trafia do propozycji do 30 Meloradia. Todd Knows i My Love, a teraz czas na miejsce trzecie i hat-tricka nie będzie. Byli 2 tygodnie na szczycie, teraz brązowy medal. Swedish House Mafia i Lika Lee to Happiness is so sad.
1: Check to jest miejsce trzecie 30 Meloradia.

0: Wciąż bardzo wam się podoba, ale już nie najbardziej. Miejsce trzecie w tym tygodniu. Swedish House Mafia i Lykke Li. To Happiness is so sad, a wy słuchacie 30 Meloradia. I miejsca drugiego. Marlon Hofstadt, I Like.
1: To jest miejsce drugie 30 Meloradia.

0: Miejsce drugie w tym tygodniu. I wy też bardzo lubicie ten numer, to Marlon Hofstadt. No i został nam już tylko jeden kawałek. No i muszę wam zdradzić, że mamy takiego jednego stałego słuchacza. Łukasz się nazywa i to jest ulubiony jego numer. I ja nie wiem, czy Łukasz klikał cały tydzień, czy wy razem z nim, ale doklikaliście na meloradio.pl. Także to jest miejsce pierwsze. Armin van Buuren i Sasha to Everlasting.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

Oren i Sasza. Numer 1 30 Melo Radia. To Everlasting w Melo. Jaram się przeokrutnie. A już za chwilę 20 i jak co piątek odpalamy Bifor przed dobrym Melo.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Minutka do 20 nam została, a to oznacza, że odpalamy piątkowy Bifor przed dobrym Melo. Będą nowości, będą sztosy sprzed lat. Remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia też bardzo proszę. Co chcecie, to macie. Jazzy i Can't Deny It w remiksie Spray VIP. Tak zaczynamy tę godzinę. Tupychu, siemano, fajnie, że jesteście. Będziemy razem się przygotowywać do wszystkich waszych piątkowych wyjść.

No nie wierzę, że się nie uśmiechnęliście, no. Dokładnie tak, Majo Mai, to numer, który, oj, poprawia mi humor za każdym razem, kiedy puszczam go tutaj w Mela Radio. Chris Cross Amsterdam i Willy William już za nami, 20.13 na zgarach, a jak to w piątek, oczywiście przypominam wam sztosy sprzed lat. No i tym razem zaglądamy do roku 2022, no i grupy z Berlina, grupy Fastboy, która dołączyła się do On Bossa, który nagrał numer Move Your Body, on się okazał wielkim hitem, to ten numer, który brzmiał trochę jak zepsuta pralka. Tym razem, rok później, po numerze Move Your Body, grupa On Boss stworzyła numer Left and Right razem z grupą Fastboy. No i tak oto brzmiał rok 2022, kiedy to już trochę obostrzenia pandemiczne schodziły i mogliśmy się do tych numerów w klubach bawić. No między innymi do tego kawałka właśnie. Left and Right. Numer, który no, ma tekst taki dosyć podniosły, no bo ma przypominać o nadziei i wartości życia, nawet w trudnych, burzliwych, popandemicznych czasach. No to przypominamy, jak brzmiał ten numer.

0: Ten numer się nie nudzi i to jeszcze w tak genialnym remiksie. Cyril i Stumbling In w remiksie od Lunax. Tak podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, to jest piątkowy Before przed dobrym Melo. To już znacie, a teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A to będzie włoski duet Ave, się oni nazywają. Są bardzo młodzi chłopacy, którzy w roku 2024 wzięli udział w jednym z konkursów, w trakcie którego stworzyli numer, no i ten numer się na tyle poniósł, że już na stałe weszli do świata muzyki elektronicznej. Na tyle na stałe, że nawet Joel Corey ich zremiksował. I to wywołało u nich naprawdę mega reakcję. To możecie zobaczyć na Instagramie właśnie duetu Ave. To Meet Me in the Dark w remiksie od Joela Corey'ego.
1: Najlepszy drop nowych hitów Melo. It's time to get lit, so play the next. Yeah!

Vincent i Ines. To World Away w remiksie od Eli'ego Oaksa. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia macie w Biforze. W tym piątkowym Biforze przed dobrym Melo, które startuje o 22:00. Sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych na świecie czekają na was już tej nocy w Meloradiu. Ale wcześniej robimy Biforek. No i jak co piątek wieczór mam dla was przypominajki takich już starszych, zakurzonych numerów sprzed lat, które kiedyś były wielkimi hitami, ale trochę o nich zapomnieliśmy, więc my je odkurzamy. No i tym razem to będzie rok 2016. Przeżyliście kiedyś taką, no niefajną miłość? O tym opowiada właśnie numer od Tovlo, no bo jest on o bólu, który niesie ze sobą właśnie taka destrukcyjna miłość. No i właśnie Tovlo sugeruje w tym tekście, że jest gotowa na zranienie i nie przejmuje się tym. O, proszę bardzo. True Disaster, tak się nazywa ten numer i został on wykonany po raz pierwszy na koncercie, który poprzedzał galę MTV VMA w sierpniu 2016 roku. No i w 2016 roku to też był ogromny hit. No to przypominamy go sobie już teraz. Tovlo, True Disaster.

Ale to jest klasyczek, jeżeli chodzi o imprezowe sztosy, jakie przygrywały nam właśnie na domówkach czy w klubach. Heroic Stop i Here She Comes Again w remiksie od DJ Antonia. Tak podkręcamy tempo. 21 się zbliża, po niej lecimy dalej z Biforem przed dobrym Melo. Będzie między innymi taka specjalna wersja hitu Are You With Me od Losta Frequencisa. Będą nowości, będą hity sprzed lat, będzie wszystko, co chcecie, żeby ten piątkowy wieczór był świetny.

To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: O reklamie.

No i punktualnie 21 na zegarach. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, to jest właśnie piątkowy bifor przed dobrym Melo. Kaigo, Kality, Gryfin w remiksie Meduzy na początek. Tu Pychu, siemano.

Are you with me? Are you with me?

Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee. Tak właśnie brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest Bifor przed dobrym Melo, w którym jak zawsze sięgamy do już trochę przykurzonych, zapomnianych hitów sprzed lat. No i tym razem daleko się nie cofniemy, ale jak dobrze za to to zrobimy. Bo 3 lata temu, w roku 2023, Pnał i Khalid wydali razem numer. No i on jest trochę właśnie jak Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne, ten numer też jest pełny sprzeczności. No bo podkład jest taki radosny, jaki happy, a tekst jest zupełnie z drugiej strony, no i opowiada o takim mocno bolesnym rozstaniu i złamanym sercu, jak to właśnie podsumował Khalid. Tekst jest smutny, ale słuchając utworu nie sposób się nie uśmiechnąć. No to posłuchajcie i przypomnijcie sobie, jak brzmiał ten numer. To rok 2023. Pnał, Khalid i The Hard Way.

0: I Run, Haven i Caitlin Aragon. A teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Z czym wam się kojarzy Holandia? No mi z byciem radosnym na przykład i tacy będziemy po usłyszeniu tego numeru. Mo P, tak się nazywa ten gość, może go jeszcze nie znacie, choć w muzyce siedzi dość długo, ale to chyba pierwszy jego numer, który no, wybił się już na taką skalę, może więcej osób o nim słyszy i usłyszycie też wy. Mo P, Just a Little Bit More, tak się nazywa jego nowość, no i posłuchajcie jak brzmi, wciąga od pierwszego dźwięku. Yeah.

Kevin. Ten gość ma 22 lata, aż trudno w to uwierzyć, i już tyle sukcesów na koncie. To Thomas Gray, to jest piątkowy Before przed Dobrym Melo, no i tym razem przypomnę wam numer, oj, bardzo, bardzo odległy. Z roku 2002. Anne Winsborne wtedy rządziła na listach hitów, no i stworzyła numer, który tekst ma taki dość melancholijny, no bo opowiada on o rozstaniu, jak wiadomo, o rozstaniu, to też o złamanym serduszku, które temu towarzyszy, ale tutaj podkład jest naprawdę, naprawdę mocny. No i dalej jest to taki klubowy sztosik, który kojarzy nam się z tymi pięknymi czasami, kiedy wszystko mogliśmy, a nic nie musieliśmy. Everything I do for you. To Anne Winsborne. Przypominamy ten numer już teraz w Biforze przed Dobrym Melo.

co to jest za nowość? Wręcz epicko bym powiedział. Epic, Sandra Silva i Quintina. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 22, no a to oznacza, skoro 22 dojeżdża, że do naszego studia wjeżdża dobre Melo, czyli to, przed czym robiliśmy Before Set od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Tiesto zaczynamy, a potem coś nowego w ramach naszego dobrego Melo. Zajrzymy na Ibizę. Będziecie mogli się poczuć jak właśnie tam, na tej pięknej, gorącej Ibizie, bez wychodzenia z domu, bo mamy dla was specjalne radio show właśnie, które ten klimat nam wprowadzi. No to co, dobrego piątku wam życzę. Niech będzie szalony jak tylko się da.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Poczuj słońce, emocje i największe włoskie przeboje. 15 października w sali Kina Sokolnia w Słupcy koncert Mała Italia. Felicita, Mamma Mia, Volare. Muzyka na żywo, która porwie Was do wspólnej zabawy. Bilety w kasie kina oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.

0: to promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bociany odleciały jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Melo!

Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
2: Connection established. From the White Isle to your speakers. Come catch me, babe. Connecting through.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo.
1: To jest Hexagon Radio Show. Don Diablo. Melo Radio. Dobre Melo w Melo Radio.